0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. W najbliższych dniach wszystkie drogi będą prowadzić do Tuchowa. Co roku na odpust przybywają tysiące pielgrzymów, a teraz jest dodatkowa okazja, by zobaczyć odnowiony obraz, który niedawno wrócił z konserwacji. Wielki Odpust Tuchowski rozpocznie się 1 lipca o godzinie 18:00 pielgrzymką strażaków, policjantów i orkiestr drdętych. Mówił o tym w audycji Rozgryź Kościół, kustosz sanktuarium w Tuchowie, ojciec Grzegorz Gut.
3: Liczymy na to, że też odnowiony wizerunek Matki Bożej Tuchowskiej przyciągnie licznych pielgrzymów. Zaproszeni są wszyscy czciciele Matki Bożej Tuchowskiej. Odpust Tuchowski słynie z tego, że też gromadzi w sobie różnego rodzaju stany społeczne, grupy zawodowe i tam dla każdego jest miejsce. Jest i pielgrzymka nauczycieli, są i pielgrzymki lekarzy, jest akcja katolicka, jest pielgrzymka dla ministrantów liturgicznej służby ołtarza, dla dziewczęcej służby maryjnej. Każdego wieczoru mamy jakieś wydarzenia, czy to są koncerty, słowno-muzyczne wydarzenia. W pierwszą sobotę akurat chcemy iść też na dróżki różańcowe, chcemy zaprosić na wspólny różańc.
2: Wielki Odpust Tuchowski pod hasłem Z Maryją nieśmy światło Chrystusa potrwa do 9 lipca w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Będziemy transmitować mszę świętą odpustową 5 lipca o godzinie 15. Po sesji i roku formacji seminaryjnej czas na wakacje. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie po mszy świętej na zakończenie roku akademickiego rozpoczynają wakacje. Prorektor ksiądz Lesław Wąchała mówi, że klerycy wracają do swoich domów, ale wakacje to także czas na podjęcie wielu zadań w kościele tarnowskim.
4: Wielu kleryków jak co roku i od wielu lat pełni dyżury w naszym Muzeum Diecezjalnym. Jako przewodnicy też kilku kleryków pełni posługę w Starym Sączu w klasztorze sióstr klarysek. Biorą udział różnego rodzaju też i grupa, jak chociażby w organizowanych rekolekcjach dla młodzieży męskiej w Wili pod Krzyżem, w Zakopanem, to grupa tutaj Semeron. Klerycy po roku trzecim podejmują posługę w Domu Księży Emerytów imienia świętego Józefa w Tarnowie jako wolontariusze przy opiece wśród kapłanów starszych, schorowanych.
2: Wakacje dla kleryków to także czas formacji podczas OAS, pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. 6 alumnów pojedzie na misję, w tym gronie jest kleryk 3 roku Michał Kipa.
5: Wylatuję na staż do Kazachstanu oraz do Kirgistanu. Wylatujemy na staż od 8 lipca do 6 sierpnia. Także poza nami wylatuje druga grupa stażowiczów do Peru. Ja jadę do księży z diecezji tarnowskiej, którzy posługują w Kazachstanie, w Kirgistanie. Jestem bardzo zadowolony z tego i przede wszystkim jest to okazja doświadczenia powszechności Kościoła oraz innych realiów, w których ten Kościół jest budowany. Jedziemy przede wszystkim do księdza Łukasza Niemca, do parafii w Uralsku. Jest to miasto, które zamieszkuje 200 tysięcy ludzi, a parafia liczy 30 osób.
2: Alumni ze starszych roczników we wrześniu będą mieli praktyki w szkołach. Do seminarium klerycy wrócą 23 września. To nie tylko koncerty, to spotkanie z historią, sztuką i brzmieniem, które od wieków rozbrzmiewa w murach tarnowskiej katedry. Zbliża się drugi międzynarodowy festiwal muzyki organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie.
6: Będziemy przeżywać taką, powiedziałbym, muzyczną podróż przez 300-lecia europejskiej kultury muzycznej od baroku po romantyzm. No trzeba powiedzieć, że barok przede wszystkim jako epoka kojarzona jest z kunsztem, z polifonią, z kontrapunktem, kojarzona jest szczególnie w obszarze muzyki organowej z osobą Johanna Sebastiana Bacha, którego utwory oczywiście będą również podczas drugiej edycji festiwalu wykonywane. Jeśli chodzi o romantyzm, no ta epoka charakteryzuje się głębią brzmienia, emocjonalnością, znacząco większą niż tą, która jest obserwowalna w baroku.
2: Mówił organista Marcin Kucharczyk. Przez 5 letnich wieczorów Tarnów będzie gościł artystów z Estonii, Belgii, Litwy, Niemiec i Polski, którzy zaprezentują piękno muzyki organowej na jednym z najcenniejszych instrumentów naszego regionu.
7: Muzyka organowa nadal budzi sympatię wielu słuchaczy, nie tylko związanych stricte z liturgią i katolicyzmem, także wśród turystów, wśród po prostu melomanów muzycznych. Musimy wziąć pod uwagę, że w czasie ostatniego festiwalu odbywało się różne wydarzenia w Tarnowie muzyczne, różne koncerty, a mimo to katedra wypełniała się właściwie po brzegi słuchaczami, brało udział w koncertach po kilkaset osób, plus mieliśmy słuchaczy przez transmisje internetowe, bo też taką możliwość oferujemy.
2: Mówił organista Damian Sowa. Pierwszy koncert z udziałem artystów z Estonii odbędzie się w niedzielę. Kolejne będą 4, 11, 18 i 25 lipca. Wstęp jest wolny. Początek koncertów o godzinie 19. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. Coś dla ducha i ciała, koncert uwielbienia, do tego czas spędzony razem, tak zapowiada się sobotni reset serca w Łużnej w powiecie gorlickim. Spotkanie dla młodych organizuje parafia świętego Marcina, także grupa BMW. Spotkanie startuje o 16 w sobotę na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Wydarzenie przygotowywane jest m.in. przez młodych, którzy przy parafii utworzyli grupę Boże Młode Wariaty. Chcą pokazywać innym, że wśród rówieśników można znaleźć osoby, które mają podobne pasje i chęć rozwoju duchowego.
8: Mamy taką stałą formację, tutaj spotykamy się zawsze raz w tygodniu, ćwiczymy jakieś tańce, układy albo po prostu rozwijamy swoją właśnie formację duchową, czy też organizujemy właśnie takie wydarzenia jak te. Współpracujemy z GOK-iem też, czy gminą. Celem oczywiście jest właśnie pogłębianie wiary, rozwijanie tego, no i szukanie przede wszystkim drogi z Panem Jezusem.
2: Mówił członek tej grupy Szymon Świniarski. Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Ożyje serce szukających Boga.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Matko Boga, w ten sobotni poranek chcę na Ciebie spojrzeć i z radością przypomnieć sobie, żem Twoim dzieckiem, a Tyś matką moją. Przychodzę, by przez chwilę być z Tobą, Matko moja, i nic nie mówiąc, śpiewać Ci z serca przepełnionego szczęściem, żeś matką pięknej miłości, żeś Panną niepokalaną, żeś matką łaski Bożej, żeś najdoskonalszym stworzeniem, jakie wyszło z rąk Stwórcy.
1: Z pełni serca dziękuję Ci, Matko Boża, za to, że codziennie chcesz mnie prowadzić do Twojego Syna, za którym dziś chcę iść wiernie i z synowskim oddaniem.
0: Boże mój, nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego Zbawiciela.
1: Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła. Święty Cyryl urodził się w Aleksandrii w Egipcie około roku 376. Wierząc niezachwianie, że Najświętsza Maria Panna była Matką Boga, wystąpił przeciwko Nestoriuszowi, patriarsze Konstantynopola, który utrzymywał, że Jezus Chrystus zrodził się z Maryi wyłącznie jako człowiek. Boskość zaś została mu nadana potem z powodu jego wielkich zasług. Jego zasługą przede wszystkim jest potępienie błędów nestoriańskich i zdefiniowanie nauki katolickiej. Dwie natury, boska i ludzka, złączone są w jednej boskiej osobie Chrystusa. Stąd Najświętsza Panna jest prawdziwie Matką Boga, a nie tylko Matką Człowieka Chrystusa. Święty Cyryl przewodniczył soborowi efeskiemu, który potępił Nestoriusza i jego doktrynę. Cyryl drogo jednak zapłacił za to zwycięstwo. Spotkało go bowiem wiele cierpień ze strony Nestoriusza i jego zwolenników. Święty Cyryl pozostawił wiele traktatów egzegetycznych. Był też autorem apologetycznego dzieła przeciwko Julianowi Apostacie. Zmarł 27 czerwca 444 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

W Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz za moment na zegarze wybije w pół do siódmej. Już za chwileczkę zaprosimy wszystkich do porannej mszy świętej, którą będziemy transmitować z Sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej na Tarnowskim Burku. Mszy świętej przewodniczył będzie i słowo Boże wygłosi proboszcz parafii ksiądz Piotr Mamak.

Obecna msza święta ofiarowana jest w intencji Tomasza, który obchodzi swoje 30. urodziny. Prosimy dla niego o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Szkaplesznej. Drodzy siostry i bracia, witam was serdecznie na tej dzisiejszej porannej Eucharystii. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, jak również wszystkich tych, którzy gromadzą się tu w naszym sanktuarium. Codziennie w czasie mszy świętej powtarzamy wyznanie wiary setnika z dzisiejszej Ewangelii. Wyrażamy tym naszą słabość, niegodność, aby móc przyjmować Boga. Ale On pomimo to daje nam siebie jako pokarm, który ma nas umacniać do walki z wszelkimi słabościami. Ma w nas umacniać wiarę. Dzisiaj również powtórzmy te słowa. Niech stają się ciągłym przyzwalaniem na działanie Boże w naszym codziennym życiu. Aby móc przyjąć Pana w Jego słowie i Jego chlebie eucharystycznym, wzbudźmy teraz szczery żal za popełnione grzechy.

Czytanie z Lamentacji. Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba. Wywrócił w swej zapalczywości barownię córy Judy, rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi córy Syjonu, prochem głowy posypali, przywdziali wory. Skłoniły głowy ku ziemi dziewicy jerozolimskie. Wzrok utraciłem od płaczu, drgają me trzewia. Żółć się wylała na ziemię wskutek klęski córy mego ludu, gdy słabły niemowlęta i dzieci na placach miasta. Do matek swoich mówiły, gdzie jedzenie i wino? Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. Jak cię pocieszyć? Z czym porównać, córo Jeruzalem? Z czym cię porównać, by cię pocieszyć, dziewico, córo Syjonu? Gdyż zagłada twoja wielka jak morze, któż cię uleczy? Prorocy twoi miewali dla ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili twojej złości, by od wygnania cię ustrzec. Miewali dla ciebie widzenia zwodnicze i próżne. Wołaj sercem do Pana, dziewico, córo Syjonu, niech łzy twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica oka nie zazna spoczynku. Powstań, wołaj po nocy przy zmianach straży. Wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem Pana. Wznoś do Niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.

Siądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł, idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce, ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem wstała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przeprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędzał złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby.

Komunia Święta, ciało i krew Chrystusa, największy dar na ziemi. Na mszy świętej, bezpośrednio przed przyjęciem Boga, wypowiadamy zawsze słowa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wielka szkoda, jeśli ten duchowy drogowskaz jest zredukowany do wypowiadanej mechanicznie formuły, bezmyślnie powtarzanej. Przy czym istotą problemu nie są pobożne uczucia, ale skuteczność przyjmowanej Eucharystii w obszarze ducha i ciała. Dar nie działa automatycznie w obdarowanym. Wszystko zależy od tego, z jakim nastawieniem serca zostanie on przyjęty i jak dalej będzie przeżywany i podejmowany. Wspomniana formuła jest taką swoistą ostatnią podpowiedzią, jak się zachować, aby nie zaprzepaścić tego wielkiego daru, jaki otrzymujemy od Boga. Ogólnie w mentalności istnieje raczej jakaś taka powierzchowna logika dwuwartościowa. Przyjmuje komunię lub nie przyjmuje komunii. Jest to model zdecydowanie niewystarczający do tego adekwatnego opisu rzeczywistości. W przypadku przyjmowania Komunii Świętej trzeba wyróżnić przynajmniej dwie odmienne sytuacje. Komunia prawie bezowocna i komunia owocna. Bezowocność, moi drodzy, ma miejsce wtedy, gdy przyjmujący zapomina o otwarciu swojego wnętrza, swojego serca, realizując jedynie automatyczne zewnętrzne podejście. Co więcej, może to być nawet świętokradztwo, gdy człowiek jest w stanie grzechu ciężkiego i zachowuje się jak roszczeniowy pyszałek, któremu wszystko się należy. Co w takim razie jest najważniejsze? Świetnym przykładem wzorcowej postawy jest dzisiejszy ewangeliczny setnik, który prosząc Jezusa o uzdrowienie swojego sługi, zwrócił się do Niego słowami: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowa, a mój sługa odzyska zdrowie. Moi drodzy, ta bogata w treści prośba setnika stała się, jak wszyscy doskonale wiemy, inspiracją zacytowanej wcześniej formuły z obrzędu mszy świętej. Jezus, jak słyszeliśmy w Ewangelii, był pod wrażeniem głębokiej wiary pogańskiego setnika. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Dlatego z radością uzdrowił cierpiącego sługę. I ten epizod jest inspiracją do tego,

tego, co mamy czynić, aby nie zmarnować spotkania z Chrystusem w Eucharystii, z Chrystusem, którego przyjmujemy do swojego serca. W świetle postawy setnika warto sobie uświadomić trzy fundamentalne sprawy, aby doświadczyć błogosławieństwa poprzez spotkanie z Jezusem, który przychodzi w Komunii Świętej. Niezbędnym punktem wyjścia jest pokora serca, a więc przekonanie o swojej niegodności. Nie jestem godzien. Te słowa mają moc tylko wtedy, gdy odzwierciedlają rzeczywiste uniżenie w sercu. Im więcej rzeczywistej, prawdziwej i szczerej pokory, tym bardziej stajemy się jak gąbka, która obficie wchłania strumień uzdrawiających łask, które płyną z daru Komunii Świętej. Dobrze w wyobraźni też paść przez chwilę w głębokim pokłonie przed Najświętszą Hostią. I dopiero po takim wstępie można przejść do aktu wiary, który został oczyszczony z pychy. Tej pychy, która nieraz podpowiada: jestem dobry, mam prawo do wszystkiego. Rdzeniem wiary jest ufność, że konsekrowany kawałek chleba i kropla wina są ciałem i krwią Boga, który ma moc jednym słowem powołać do istnienia to, czego wcześniej nie było. Jest to Boża potęga, która może dowolnie działać, przekraczając wszelkie ograniczenia. A zatem, siostry i bracia, gdy przystępujemy do przyjmowania Pana w darze Komunii Świętej, wzbudzając w sercu pokorę i wiarę, możemy liczyć na realne rezultaty w naszym życiu i tych, za których się modlimy. Ma wtedy miejsce takie wyjątkowe wydarzenie duchowe, które przekracza poziom pobożnej praktyki religijnej. I tylko taka perspektywa byłaby wielkim zubożeniem. Owocem działania Jezusa jest zatem uzdrowienie duszy, a nawet nieraz i ciała. Ale tego uzdrowienia trzeba konkretnie pragnąć, z pełną determinacją, jak setnik dla swojego sługi. Pięknym aktem miłosierdzia jest przyjęcie Komunii Świętej w intencji konkretnej osoby, którą pragniemy wesprzeć w jej zamiarach. Jest to szczególnie cenne, gdy troską ogarniamy chore dusze, które póki co Chrystusa Eucharystycznego nie chcą przyjmować. Panie, nie jestem godzien. Czy te słowa mają dla mnie szczególne znaczenie? Amen. Z pokorą i wielką ufnością powierzmy teraz Panu Bogu nasze pokorne prośby.

0: Módlmy się o umocnienie na drogach powołania i posługi dla wszystkich wezwanych do wyłącznej służby Bogu w Jego Kościele. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o dar prawdziwej pokory oraz ukochania tego, co jest wspólnym dobrem dla wszystkich, których obdarzono społecznym zaufaniem. Ciebie prosimy. Módlmy się o godziwą pracę dla bezrobotnych oraz o potrzebną pomoc materialną i duchową dla najuboższych i najbardziej potrzebujących. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o odnalezienie w Chrystusie i Jego Ewangelii pociechy, sensu i smaku życia dla wszystkich przygniecionych doczesnością, zrozpaczonych, opłakujących śmierć bliskich. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o siłę w podejmowaniu krzyża cierpienia dla wszystkich chorych oraz o wieczne zbawienie dla zmarłych z naszych rodzin i z naszej wspólnoty. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się, zwracając nasze pokorne prośby do szkaplerznej matki oraz o jej pomoc w ich uzyskaniu i łaskawości Pana wraz z polecaną w tej przyświętej intencją z okazji 30. urodzin Tomasza. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Módlmy się o umiejętność poszukiwania i wypełniania woli Bożej dla nas oraz dla wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Zbawiciela i Jego Matki, nieustającej wspomożycielki. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, wysłuchaj naszej ufnej modlitwy i udziel nam swojej łaski, abyśmy mogli włączyć się w pieśń uwielbienia Twoich aniołów i świętych. Tobie niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Na cześć.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Ci.
1: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
2: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdzi we wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, jego biskupów pomocniczych, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Panie nasze Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem.

dla nas, dla naszych bliskich, dla wszystkich, którzy wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, prośmy o jej umocnienie. Niepokalana Dziewico, Królowo Szkaplerza Świętego, Pani Ziemi Tarnowskiej, spojrzyj na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca oraz pomnażaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Pokornie Cię błagamy, Maryjo. Jednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków, abyśmy służąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mogli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczęśliwej wieczności. Składamy w Twoje matczyne ręce również nasze potrzeby. Ufni, że wspomnisz nas, najlepsza i najczulsza Matko. Amen. Pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Królowo Szkaplerza Świętego, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan

Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej na Tarnowskim Burku. Mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił proboszcz parafii ksiądz Piotr Mamak. Na zegarze mamy 14 minut po godzinie 7:00.

0: 17 minut mamy po godzinie 7. Piotr Fortuna, dzień dobry, witam w sobotni, no już bardzo ciepły poranek, bo przecież na termometrach mamy 20 stopni, a na dzisiaj synoptycy zapowiadają dużo, dużo więcej, ale spokojnie, razem damy radę. Razem będziemy do godziny 11.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kalambury, łatwe hasło.
7: Ostatnio też tak mówiłaś.
8: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
6: Dobra, pokazuję.
8: Słońce?
7: Dom?
8: Ciepło?
6: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na Ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.

27 minut po godzinie 7. Metcon, are you ready? No właśnie, czy jesteście gotowi na to dzisiejsze ciepło? Myślę, że jedną z najbardziej pożądanych rzeczy dzisiaj będzie klimatyzacja w samochodzie i ja tu z tego miejsca wam trochę zazdroszczę. Nie tego, że nie mam klimatyzacji, bo mam. Tylko niestety, akurat jak na złość się zepsuła. Już za chwilę sprawdzimy, ile dzisiaj będzie na termometrze.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
4: Przyszły upały i będziemy musieli dzisiaj się z tym zmierzyć. Na termometrach dziś od 32 do 34 kresek. Prawie bezchmurne niebo, no oczywiście o żadnych opadach nie ma mowy. Pierwszy deszcz i burze mogą pojawić się w niedzielę po południu. Dziś biometr niekorzystny.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca. Od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
5: Schab wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
4: Tanie tutaj jest stokrotka.
6: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tukpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
0: Po reklamie.

Na zegarze za 18 minut godzina 8. Tym, którzy dopiero otworzyli oczy, przypominam, że dziś mamy sobotę, 27 dzień czerwca. To już 178 dzień tego roku. Do końca roku tylko 187 dni. Dziś w kalendarzu Światowy Dzień Rybołówstwa. A słońce? Słońce nam przygrzewa i to mocno będzie przygrzewać dziś przez cały dzień. Jest z nami od 4:33 i będzie do 20:54. Dzień potrwa 16 godzin 21 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 2 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 17 minut. Dziś imieniny obchodzą Benwenut, Bogodar, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maria, Maryla, Samson, Teresa, Władysław, Władysława, Włodzisław,

To poranny program Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a na zegarze za 10 minut, godzina 8. Piękny dzień dzisiaj. Kto miał zamiar pospać jeszcze, to no nie za bardzo do tego namawia.

To Daria Zawiałow, a na zegarze 4 minuty pozostałych do godziny 8. Za 4 minuty zaprosimy Was na wiadomości Radia RDN. Dziś tymi najświeższymi, najważniejszymi wiadomościami będą oczywiście ostrzeżenia przed upałem.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
0: Po reklamie. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Nagrody miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie kultury wręczone. Do kogo powędrowały? O tym za moment.
2: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż tak ogromnego wyróżnienia.
0: Jest ósma. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Sobota będzie bardzo gorąca. Najwyższa temperatura ma być na zachodzie Polski. Termometry mogą tam pokazać 38 stopni. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed upałem. Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że nieco chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu.
3: W sobotę w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 31 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do nawet 37-38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej, choć wciąż bardzo ciepło będzie nad morzem oraz na Podhalu, tam 27-28 stopni.
0: Dorota Pacocha dodaje, że prognozowana jest także tak zwana tropikalna noc, podczas której temperatura w wielu miejscach nie spadnie poniżej 20 stopni.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tymczasem mamy prawo wybić szybę samochodu, jeżeli z powodu upału zagrożone jest zdrowie i życie dziecka lub zwierzęcia, które przebywają w pojeździe, informują służby. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, nie możemy przejść obojętnie. Jak przypomina kapitan Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, nagrzany samochód może być śmiertelną pułapką.
5: Przy temperaturze zewnętrznej około 26 stopni Celsjusza, już po 10 minutach temperatura wewnątrz samochodu może osiągnąć 37 stopni Celsjusza, a po godzinie nagrzewania temperatura może osiągnąć aż 50 stopni Celsjusza.
0: Hubert Ciepły radzi także, aby przed zamknięciem samochodu na postoju ze względów profilaktycznych zawsze sprawdzić, czy nie zapomnieliśmy o kimś z naszych bliskich lub domowym zwierzęciu, którzy mogli zostać w środku. A w najbliższych dniach temperatura na Sądecczyźnie może oscylować w okolicach 35 stopni.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Artyści, twórcy kultury i przedstawiciele środowisk i instytucji artystycznych odebrali nagrody miasta Tarnowa za swoje osiągnięcia. Gala odbywająca się w ramach Święta Miasta była okazją do uhonorowania osób i grup, które swoją działalnością wzbogacają życie kulturalne Tarnowa, a także promują miasto w kraju i za granicą. W kategorii Nadzieja Roku nagrodzona została młodzieżowa grupa teatralna Szklana Maska, działająca od 2023 roku przy Teatrze imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zespół liczy około 20 młodych pasjonatów teatru. Jak mówi Joanna Hebda, jedna z członkiń grupy, Szklana Maska pracuje już nad nowym spektaklem, który będzie można zobaczyć jesienią.
2: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż tak ogromnego wyróżnienia. Da to nam bardzo dużo siły i mocy do dalszego działania, no i na pewno nie zamierzamy przestawać działać i promować po prostu kulturę w tym mieście. Aktualnie pracujemy nad scenariuszem naszym autorskim, adaptacją sceniczną pewnej książki, która jest lekturą właśnie na rozszerzeniu z polskiego. Nie wiem, czy mogę podawać aktualnie tytuł jeszcze, bo to jeszcze nie ogłaszaliśmy tego nigdzie, ale myślę, że na przełomie września, października na pewno znowu będzie u nas głośno w Tarnowie i będzie kolejny spektakl.
0: Podczas gali wręczono 7 nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury, 6 stypendiów artystycznych, a także odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej i medale Gloria Artis. Listę laureatów nagród, a także stypendiów znajdziecie na rdn.pl.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Będzie można zwiedzać wieżę kościelną, a także wziąć udział w konkursach i zabawach. Parafia w Nowym Sączu Biegonicach zaprasza na Noc u Świętego Wawrzyńca. Wydarzenie rozpocznie się już dzisiaj o 19:00. Podczas zwiedzania kościoła i wieży przywitają Was święci, mówi ksiądz wikary Bogusław Tokarz.
6: Ci święci, których relikwie mamy w naszym kościele, mianowicie święty Wawrzyniec, patron naszej parafii, święty Wincenta a Paulo i święta Faustyna, które opowiedzą o sobie, ale również każdy coś od tych świętych dostanie, ale co dostanie, to jest niespodzianka. Zachęcam do tego, by zajrzeć właśnie w mury naszego kościoła. Tam też będzie ksiądz proboszcz, który będzie oprowadzał po nowej wystawie, która znajduje się na wieży kościelnej.
0: Ponadto na placu przy plebanii będą liczne konkursy, gry i zabawy, a także seans filmów i ognisko. A wszystko zakończy się około 23:00 procesją pokoleń do kościoła świętego Wawrzyńca.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Jak to zaczynał się pewien wiersz? Uf, jak gorąco, tak? No właśnie, gorąco dzisiaj będzie. Na termometrach będziemy mogli zobaczyć nawet 34 kreski, a jutro jeszcze cieplej, nawet do 38. Oczywiście o opadach na razie nie ma mowy. Być może coś pojawi się po południu w niedzielę. Biometr cały dzień niekorzystny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: No myślę, że wcale nam dzisiaj to nie grozi, żebyśmy wyszli na balkon i trochę ostygli. Raczej będzie to wszystko szło w drugą stronę. Oni o tym, że stygnie lato, a lato przecież dopiero się rozkręca. Zanim wystygnie, to minie sporo czasu. Kuba i Kuba w Radiu RDN. 8:30.
1: Reklama.
2: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
3: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 183 6762 zł 43 grosze.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19:00 wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19:00. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. W Nowym Sączu dobiega końca 23. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Skowroneczek. Dziś uczestnicy festiwalu zwiedzają Kraków, a jutro ostatni festiwalowy dzień. O godzinie 17 w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego odbędzie się koncert laureatów. Warto przyjść i posłuchać młodych artystów, podkreśla Mateusz Ziółko, członek konkursowego jury.
2: Poznaję ten festiwal już czwarty rok z rzędu i już gdzieś tam widzę powtarzające się nieraz nazwiska i te postaci. Widzę, jak ci młodzi ludzie pięknie dojrzewają, się rozwijają i naprawdę pięknie jest to obserwować. Także wszystkich zachęcam naprawdę, żeby przyjść i zobaczyć te koncerty, bo jest tam samo piękno i kupa radości.
1: Jutro o 10.30 uczestnicy festiwalu w Sądeckiej Bazylice uczestniczyć będą we mszy świętej, natomiast o 12.00 w Sądeckim Ratuszu ogłoszone zostaną wyniki festiwalu. Swoim talentem zachwyciła podczas międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina 17-letnia chińska pianistka Tayano Liu. Jutro wystąpi w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Zainteresowanie koncertem było tak duże, że organizatorzy postanowili przenieść wydarzenie z dworu do sali koncertowej stodoły, co wygenerowało dodatkowe miejsca. Artystka wystąpi w Kąśnej Dolnej z okazji przypadającej dzień później 85. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. W programie recitalu znajdą się dzieła Fryderyka Chopina. Region wita lato. Z tej okazji w Ilkowicach dziś będą atrakcje dla całych rodzin w programie gry, zabawy, koncerty i kino plenerowe Radia RDN. Wydarzenie odbędzie się na obiektach zespołu szkoły podstawowej i przedszkola w Ilkowicach. Będą dmuchane zamki, malowanie twarzy i zabawy z animatorami, a także spotkanie z czerpami nadziei i pensjonariuszami Domu Opieki Prosto z Serca. Start o 17.00, kino plenerowe Radia RDN o 20.45. Film Wojna z dziadkiem. Przyjść może każdy. Kino plenerowe jutro będzie z kolei w Młyńczyskach w gminie Łukowica. Obok Domu Kultury wyświetlimy film familijny Pies na medal. Początek o 20.30. Na Jamnej wakacje rozpoczną się jarmarkiem dominikańskim. Ojcowie Dominikanie zapraszają już jutro na mszę świętą o godzinie 11, a po liturgii zaplanowano kolejne atrakcje.
3: To już 9. raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące, aby wspólnie się modlić i wspólnie świętować początek lata, przede wszystkim niedzielę. Czekają dla nas różne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, m.in. pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
1: Mówi ojciec Krzysztof Ruszel, patronat medialny sprawuje Radio RTN Małopolska. Do niedzieli włącznie na tarnowskim rynku potrwa jarmark galicyjski. To element tarnowskich zdarzeń. Dziś zaplanowano m.in. intronizację króla kurkowego o godzinie 13 w zaułku Spycimira Lewity w Tarnowie. Wieczorem o 19 na tarnowskim rynku koncert Chip Tobacco i Wawa Muffin. Motywem przewodnim finałowego koncertu tegorocznych zdarzeń będzie twórczość Stanisława Sojki. To już w niedzielę. Wstęp na ten koncert jest płatny. A ja przypomnę jeszcze, że ze względu na upał w niedzielę nie odbędzie się dobrodzień na Kantorii w Tarnowie. A już jutro rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Przez 5 letnich wieczorów Tarnów będzie gościł artystów z Estonii, Belgii, Litwy, Niemiec i Polski, którzy zaprezentują piękno muzyki organowej na jednym z najcenniejszych instrumentów naszego regionu.
4: Będziemy przeżywać taką, powiedziałbym, muzyczną podróż przez 300-lecia europejskiej kultury muzycznej od baroku po romantyzm. No trzeba powiedzieć, że barok przede wszystkim jako epoka kojarzona jest z kunsztem, z polifonią, z kontrapunktem, kojarzona jest szczególnie w obszarze muzyki organowej z osobą Johanna Sebastiana Bacha, którego utwory oczywiście będą również podczas drugiej edycji festiwalu wykonywane. Jeśli chodzi o romantyzm, no ta epoka charakteryzuje się głębią brzmienia, emocjonalnością, znacząco większą niż tą, która jest obserwowalna w baroku.
1: Mówił jeden z organizatorów. Pierwszy koncert z udziałem artystów z Estonii odbędzie się w niedzielę, 28 czerwca. Kolejne będą 4, 11, 18 i 25 lipca. Wstęp jest wolny. Początek koncertów o godzinie 19. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska. A teraz coś dla miłośników pieszych, wędrówek po górach, obcowania z przyrodą i aktywnego wypoczynku. Z okazji 120-lecia zorganizowanej turystyki na Sądecczyźnie przygotowano specjalną wystawę. Jej wernisaż odbędzie się dziś w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Ekspozycja przypomni ludzi, którzy wytyczali i znakowali pierwsze szlaki, budowali schroniska i tworzyli towarzystwa turystyczne. Pokazane zostaną zdjęcia archiwalne, dokumentujące wysiłek tych ludzi i ich osiągnięcia. Początki turystyki zorganizowanej na Sądecczyźnie sięgają roku 1906, kiedy to z inicjatywy miejscowych działaczy powstało w Nowym Sączu Towarzystwo Turystyczne, przekształcone rok później w Towarzystwo Tatrzański Oddział Beskid. Pierwszą wycieczkę górską zorganizowano 1 lipca 1906 roku na trasie Piwniczna – Radziejowa – Hala Konieczna – Rytro, a wernisaż rozpocznie się o 15:00. I jeszcze zaproszenie na Dni Szczucina. Impreza odbędzie się dziś na Placu Targowym w Szczucinie. Początek o 17:00. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Kombi.
5: Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat.
1: Dla najmłodszych przygotowana zostanie strefa zabaw, a na wszystkich uczestników czekać będzie także gastronomia oraz wiele innych atrakcji. Radio RDN Małopolska patronuje wydarzeniu.
0: To były wiadomości kulturalne.
6: Już wiemy, czego można posłuchać w najbliższym czasie, co zobaczyć, proszę więc wybierać. Spośród propozycji warto na pewno w ten sposób spędzić najbliższy czas, chociaż troszeczkę może być gorąco, ale damy radę, prawda?

0: Reklama.
1: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor.
5: Przyszły upały i będziemy musieli dzisiaj się z tym zmierzyć. Na termometrach dziś od 32 do 34 kresek. Prawie bezchmurne niebo, oczywiście o żadnych opadach nie ma mowy. Pierwszy deszcz i burze mogą pojawić się w niedzielę po południu.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Reklama.
1: Kalambury, przegrany robi obiad.
2: Mama pokazuje zimę?
3: Albo stoi przy lodówce.
1: Dobra, to jeszcze raz.
2: Dom?
3: Ciepło.
1: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

0: Jak to niektórzy mówią, lepiej późno niż wcale. Dziś nieco później niż zwykle, a to ze względów technicznych. Wiadomości sportowe przygotowane przez Krzysztofa Niedzielana.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. BrookBet Termalika ma dziś dzień meczowy. Zespół przebywa na obozie przygotowawczym.

0: na osiedlu Zawada w Nowym Sączu. Wojciech Tajduś został nowym trenerem piątoligowego Popradu Rytro. Ostatnio pracował w Turbaczu Mszana Dolna, występującym na tym samym szczeblu rozgrywkowym. Jego poprzednik Arkadiusz Sajdak pracował w Popradzie Rytro przez 3,5 roku. Pod jego wodzą zespół rozegrał 101 meczów, w których 68 razy wygrał, zanotował 10 remisów i 23 porażki. Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzedza o przerwie technologicznej na jednym z obiektów, a konkretnie chodzi o Miejski Dom Sportu, czyli krytą pływalnię w tarnowskich Mościcach. Obiekt ten będzie nieczynny od 13 do 26 lipca. TOSiR zaplanował m.in. dezynfekcję basenów, naprawę oświetlenia podwodnego czy wymianę uszkodzonych płytek w szatniach i łazienkach. W tym czasie będzie czynna pływalnia przy ulicy Piłsudskiego w Tarnowie, letni park wodny w Mościcach także będzie działał bez zmian.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

Na zegarze już tylko 4 minuty pozostały nam do godziny 9. Za 4 minuty wiadomości radia RDN, a w nich między innymi o nowej częstotliwości, na której można słuchać radia RDN.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz Radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
0: Po reklamie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jest nowa częstotliwość Radia RDN Małopolska.
2: Uruchomiliśmy nową częstotliwość 97 MHz na Bochnie, Rzezawy, Drwinie.
0: Jest 9:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Już ponad 900 ofiar śmiertelnych pochłonęło trzęsienie ziemi w Wenezueli. Cały czas prowadzona jest akcja ratunkowa po tym, jak tysiące osób odniosły obrażenia w wyniku dwóch najsilniejszych od ponad stulecia wstrząsów, jakie nawiedziły ten kraj w okolicach stolicy Caracas. O szczegółach Jan Pachlowski.
3: Wśród zrujnowanych budynków, które obecnie kształtują panoramę miasta, ratownicy oraz rodziny poszukujące zaginionych bliskich niestrudzeniem przeszukują gruzowiska. Od czasu, gdy w środę północną Wenezuelę nawiedziły dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi, po 48 godzinach akcji wciąż znajdowani byli żywi ludzie, których wspierali zebrani naokoło, starający się również pomagać służbom ratunkowym. Z gruzów wydobywane były żywe noworodki, seniorzy czy domowe zwierzęta. Według ostatnich danych ponad 3000 osób odniosło obrażenia. Co najmniej 172 osoby pozostają uwięzione pod gruzami zawalonych budynków, poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego George Rodriguez. Wstrząsy dotknęły co najmniej 383 budynki, 13 szpitali, 25 centrów handlowych oraz 1002 inne obiekty. Dramatycznie kończy się czas, aby ratownicy w gruzach mogli jeszcze odnaleźć większą liczbę ocalałych.
0: Do dwóch wypadków drogowych doszło wczoraj wieczorem na drogach w regionie sądeckim i limanowskim. Były osoby poszkodowane. Jak informują strażacy z Nowego Sącza, wczoraj przed godziną 21 samochód wypadł z drogi i wpadł do rowu na obwodnicy Podegrodzia. Ucierpiał kierowca, który został zabrany do szpitala. Przyczyną zdarzenia mogło być zasłabnięcie. Natomiast przed godziną 23 doszło też do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze wojewódzkiej w Kasince Małej na Limanowszczyźnie. Do szpitala trafiła młoda kobieta. Droga była zablokowana, a służby zakończyły akcję na miejscu około godziny 1 w nocy.
4: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Tymczasem na Sądecczyźnie ruszyła akcja Bezpieczne Wakacje. Będą kontrole autokarów, a policjanci zwiększą swoją obecność na drogach czy w miejscach wypoczynku. Będą też działania profilaktyczne.
5: Policjanci przede wszystkim apelują do kierowców o ostrożność na drogach. Każdego dnia na stronie internetowej sądeckiej policji będzie prezentowana mapa wypadków drogowych. Będą też kontrole turystycznych autokarów. Te można wcześniej zgłosić również poprzez stronę internetową policji i zakładkę e-usługi co najmniej 48 godzin wcześniej. Punkt kontroli ustalono przy ulicy Bulwar Narwiku. W ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2026 policjanci sądeckiej komendy będą też prowadzić działania z zakresu profilaktyki używek. Młodzież będzie mogła dowiedzieć się więcej o szkodliwościach papierosów, alkoholu, a tym bardziej narkotyków. Policjanci pojawią się też w miejscach wypoczynku, a podczas letnich pikników i festynów prowadzić będą quizy z zakresu bezpieczeństwa. Najmłodsi zobaczą z bliska policyjne radiowozy, motocykle i sprzęt służbowy. Będą też zajęcia na przykład z bezpiecznego korzystania z internetu. Jak co roku nad Jeziorem Rożnowskim pojawią się patrole policjantów z Krakowa i Nowego Sącza w ramach sezonowego posterunku wodnego policji w Rożnowie. Głównym zadaniem mundurowych jest zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osobom korzystającym z letniego wypoczynku.
0: Relacjonował Łukasz Raczkowski.
4: Z życia Kościoła.
0: Ewangelizacja we współczesnym świecie wymaga od nas stałego poszukiwania nowych dróg docierania z Bożym Słowem do ludzkich serc. Podkreśla dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Jan Bartoszek. W regionie bocheńskim Radio RDN Małopolska rozpoczęło nadawanie programu na nowej częstotliwości.
2: Uruchomiliśmy nową częstotliwość 97 MHz na Bochnie, Rzezawy, Drwinie. Ciągle szukamy nowych możliwości rozwoju, aby docierać z Bożą prawdą do naszych słuchaczy. Akurat ten teren był mocno niedostępny dla naszych słuchaczy przez różne trudności. trudności techniczne, ale dzięki, powiedzmy, znalezieniu nowej lokalizacji dla nadajnika udało nam się właśnie pozyskać nową częstotliwość. Trwało to chwilę. Nie traktujemy tego tylko w kategorii sukcesu, ale właśnie jako pewien taki Boży pas transmisyjny, w którym możemy docierać z Bożą prawdą do mieszkańców naszej diecezji, do naszych słuchaczy.
0: Mówił dyrektor Radia RDN, ksiądz Jan Bartoszek. Dzięki nowej stacji nadawczej mieszkańcy Bochni i okolicznych miejscowości zyskują stabilny i czysty dostęp do programów religijnych, społecznych, a także informacyjnych naszej rozgłośni. Tyle teraz, kolejne wiadomości punktualnie o 10:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Na termometrze oficjalnie 22 stopnie, ale sprawdzałem osobiście przed chwilą na polu i tak wydaje mi się, że jest jednak sporo więcej. Dziś w każdym razie temperatura może dojść nawet do 34 kresek, jutro do 38. Na razie o opadach nie ma mowy, a biometr dzisiaj przez cały dzień będzie niekorzystny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty? Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami? Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOA. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
5: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Tomat Cardle i Melanie C. Loving You w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Prawie kwadrans po godzinie 9. My teraz na kilka minut zanurzymy się w kalendarium muzycznym. 27 czerwca 1942 roku urodził się Bruce Johnston, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny, no a przede wszystkim członek zespołu The Beach Boys.

Właśnie dziś 84. urodziny obchodzi Bruce Johnston. Natomiast 75 lat temu urodził się 27 czerwca Benio Otręba. Tak właściwie nazywa się Benedykt Jan Otręba. To oczywiście współzałożyciel i basista zespołu Jam.

A spokojnie powiedzieć, że to klasyka. Wspaniałe, prawda? Dziś wszystkiego najlepszego z okazji 75. urodzin dla Benia Otrębę. No właśnie, w 1986 roku zespół Wham wydał swój trzeci i zarazem ostatni już album zatytułowany Music from the Edge of Heaven. To z niego pochodzi ten wielki przebój tytułowy, no ale też wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. Pierwszym singlem z tego albumu było Last Christmas, które zostało wydane 3 grudnia 1984 roku. Spędziło 5 kolejnych tygodni na drugim miejscu brytyjskiej listy przebojów, a na szczyt, na pierwsze miejsce trafiło dopiero w nowy rok 2021 roku, czyli 36 lat po pierwszym wydaniu.

Ile to? Równe 40 lat temu ukazał się ten album. Jeszcze jedna data z dzisiejszego kalendarium. 27 czerwca 2015 roku zmarł Chris Squire, basista oraz wokalista wspierający w grupie Jest. Czynił to przez wiele lat. Urodził się 4 marca 1948 roku. Zmarł w wieku 67 lat.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
3: Właśnie sprawdzam, kiedy mamy szansę na jakiś ochładzający deszcz, no i wychodzi na to, że raczej tych szans nie ma. Pojawią się, ale burze, a z tego chłody raczej nie ma. Mogą pojawić się w niedzielę i poniedziałek. A jak na razie dzisiaj nawet do 34 stopni, w nocy 20, więc spokojnie śpimy przy otwartym oknie. Biometr niestety niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Radio.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20:30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15:00 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: Pięknie śpiewała dla nas Patrycja Markowska, a na zegarze za 17 minut 10.
1: Płyta tygodnia.
0: No właśnie, w tym tygodniu przysłuchujemy się nowej płycie artysty, który nazywa się Niall Horan. Jego czwarty solowy album nosi tytuł Dinner Party. Jego premiera odbyła się 5 czerwca. Artysta na wydawnictwie z wdzięcznością żegna przeszłość i wita się z teraźniejszością, a na płycie znalazło się 12 nowych utworów o miłości, bliskości, lęku, stracie, nadziei i marzeniach. No to cóż, posłuchajmy tych utworów, które zawierają sporo miłości i różnych innych rzeczy. Numer 5 z płyty, Better Man.

Sporo takich pięknych utworów znajdziecie na płycie zatytułowanej Dinner Party. Proszę zapamiętać nazwisko wykonawcy Niall Horan. Właśnie takiej płyty możecie szukać w dobrym sklepie muzycznym.

Niespełna 3 minuty do godziny 10, za 3 minuty wiadomości Radia RDN, a po wiadomościach dzisiejsze wydanie Bankomatu.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Rozszczelnienie wagonu z niebezpieczną substancją na stacji w Muszynie. Na miejscu działają służby ratunkowe. Upały w Tatrach mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Jest 10:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na stacji w Muszynie doszło do rozszczelnienia wagonu cysterny z niebezpieczną substancją. Na miejscu działa m.in. Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Sądeccy strażacy informują, że w jednym z wagonów zauważono dzisiaj przed godziną 8:00 rozszczelnienie, które spowodowało wydostawanie się niebezpiecznych oparów. Ma być to kwas solny, który był tam wcześniej przewożony większym składem. Na miejscu pracują strażacy z Nowego Sącza, również ze specjalnej grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, a także okoliczne zastępy ochotniczych straży pożarnych. Jak przekazali strażacy, ilości kwasu solnego są śladowe. Ewakuacja ludności w okolicy miejsca zdarzenia nie jest potrzebna.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Minionej doby w 114 wypadkach drogowych zginęły 3 osoby. Rannych zostało 129. Do śmiertelnych wypadków doszło w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i mazowieckim. Wśród 3 ofiar jest 2 motocyklistów. Wczoraj policjanci zatrzymali 269 osób, które kierowały po spożyciu alkoholu. Policja apeluje o rozwagę. Małgorzata Naukowicz.
3: Pierwszy weekend wakacji oznacza wzmożony ruch na drogach, dlatego nad bezpieczeństwem uczestników ruchu będą czuwać patrole policji.
4: Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Jest to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy korzystanie z telefonu podczas jazdy.
3: Zapowiada pełniący obowiązki rzecznika komendanta głównego policji podinspektor Robert Opas. Dodaje, że będzie też kontrolowana trzeźwość kierowców.
5: W upał nie planujmy podróży na ostatnią chwilę i nie ignorujmy przerw, bo organizm szybciej się męczy, a reakcje kierowcy są wolniejsze. Przewietrzmy się i nawodnijmy organizm.
3: Przypomina starsza sierżant Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Policja będzie też udostępniać w internecie mapę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Podczas poprzednich wakacji zaznaczono na niej 315 punktów.
1: Ratownicy Tobr ostrzegają przed skutkami upałów w górach. Turyści mogą doznawać udarów cieplnych, zasłabnięć i problemów z układem krążenia. Choć temperatura spada wraz z wysokością, to słońce operuje mocniej. Ratownik Tobr Tomasz Wojciechowski ostrzega, że intensywny wysiłek na górskich szlakach podczas upału może doprowadzić do znacznego odwodnienia.
6: Takim niepokojącym sygnałem są zawroty głowy, nudności, wymioty. Tego typu rzeczy powodują, że już nie jest dobrze.
1: Ratownicy Tobr apelują do turystów o odpowiednie przygotowanie się do górskich wędrówek.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jedziemy dla tych dzieci, o których już mało kto pamięta, mówi dr Norbert Kopeć, urolog z Brzeskiego Szpitala, uczestnik Wielkiej Wyprawy Maluchów. Charytatywna inicjatywa wyruszy już po raz 4, by zbierać środki na rzecz młodych ofiar wypadków drogowych. Blisko 100 samochodów Fiatów 126P pokona ponad 3000 km przez 6 krajów. Trasa jedzie na północne wybrzeże Francji. Jednak, jak mówi uczestnik wyprawy, nie chodzi o podziwianie widoków, ale o ideę wsparcia poszkodowanych dzieci.
7: Podróż jest tylko przy okazji tego wszystkiego. Nie jedziemy na podróż krajoznawczą, nie jedziemy na przygodę. Jedziemy po to, żeby zbierać pieniądze dla dzieci ofiar wypadków komunikacyjnych. Nie jesteśmy dystrybutorami środków finansowych. My to, co zbierzemy, nie przeznaczamy stricte, że dostanie ktoś jakąś tam pulę pieniędzy. My przygotowujemy dla tych dzieci turnusy rehabilitacyjne, organizujemy zabezpieczenie czy zaopatrzenie ortopedyczne.
1: Wielka Wyprawa Maluchów wyruszy z Wrocławia w najbliższą niedzielę. Według planu uczestnicy wrócą do Krakowa 15 lipca.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tymczasem trwają ostatnie przygotowania do zdobycia Korony Gór Polskich. Chodzi tym razem o akcję charytatywną dla Jasia z Chełmca. Nowosądecki podróżnik Bartłomiej Fecko z dwójką przyjaciół już w poniedziałek rozpocznie 2-tygodniową wędrówkę. W tym czasie chcą zdobyć w sumie 28 najwyższych szczytów w polskich górach.
8: Oficjalnie zaczynamy w poniedziałek, natomiast już w niedzielę jedziemy. Przed nami 7 godzin drogi na najbardziej wysunięty na zachód szczyt, czyli na Góry Izerskie. przed nami cały dzień drogi, więc chcieliśmy to zrobić osobno, no i jeszcze mieć ten czas na odpoczynek po tak długiej trasie. Pod względem mentalnym, fizycznym jesteśmy gotowi. Organizacyjnie jeszcze jest kilka rzeczy, które trzeba zrobić. Bus jeszcze nie jest do końca gotowy i ostatnie szlify przy nim, no ale ogólnie no to już nie możemy się wszyscy doczekać na tą przygodę.
1: Fundusze zbierane są dla Jasia Gałęziowskiego, który urodził się z niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza o 8 cm od lewej.
2: RDN kulturalnie.
1: Już jutro w Centrum Sztuki Mościce odbędzie się koncert galowy zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy. Będzie on zwieńczeniem całego sezonu artystycznego. Na scenie zaprezentują się grupy reprezentacyjne oraz młodzieżowe. Artyści, którzy przez miesiące pracy doskonalili swój warsztat, by zaprezentować widzom to, co najpiękniejsze w polskim folklorze. A będą zarówno dostojne tańce narodowe, jak i pełne temperamentu układy regionalne. Koncert, przypomnę, już jutro, początek o 19:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody jest CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Uf, jak gorąco, można powiedzieć. Na termometrach dziś będziemy widzieć nawet 34 kreski. Jutro jeszcze goręcej i do tego raczej na żadne opady nie mamy co liczyć. Nawet ten wiatr, który powinien nas trochę schłodzić, nie za bardzo będzie wiał. Biometr mamy przez cały dzień niekorzystny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest hashtag Optyk Wawrzon. Pogoda, którą widzisz wyraźnie.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
4: Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
14: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
15: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
18: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
17: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
16: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
2: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
1: Gospodarczy przegląd tygodnia.
2: A oto, co się wydarzyło. Wynagrodzenia tracą impet. Rośnie ilość pieniędzy w obiegu. Rynek pracy w dobrej kondycji. Polacy przygotowują się na droższe wakacje. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, kto jest gospodarzem Mundialu 2026. Poprawna odpowiedź to Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone. A najszybciej nadesłał ją pan Jerzy Orzechowski. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Poniedziałek. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosło nieco ponad 9173 zł. To oznacza, że w ujęciu rocznym pensje nominalnie wzrosły o 5,8%. Jednak w stosunku do kwietnia przeciętna wypłata skurczyła się o 3,8%. Wzrost wynagrodzeń na podobnym jak w maju poziomie powinien utrzymać się do końca roku. W ubiegłym miesiącu szczególnie ciekawie wypadła jedna branża, komentuje Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
1: Na uwagę zasługuje sytuacja w górnictwie po bardzo zmiennych odczytach z marca i kwietnia, głównie związanych z tym, że górnictwo pracuje w oparciu o premie kwartalne roczne. Mamy wreszcie uspokojenie sytuacji i wynagrodzenia w tej branży wzrosły o 2,3% w skali roku.
0: Pensje nadal najszybciej rosną w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej w sektorze IT, najwolniej zaś w administrowaniu i działalności wspierającej. Za nami debiut Kevina Warsha w roli przewodniczącego amerykańskiego Fedu. Choć stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych pozostały bez zmian, nowy szef zafundował rynkom jastrzębi reset, zapowiadając walkę z inflacją jako główny cel. Mówi Michał Tekliński, analityk Gold Saver i Golden Mark.
2: Kevin Warsh zapowiedział, że cel inflacyjny 2%, który jest w tej chwili dosyć odległy, jeśli chodzi o poziom inflacji w Stanach Zjednoczonych, jest celem, który Fed będzie chciał osiągnąć. W związku z tym możliwe są różnego rodzaju kroki w tym kierunku, między innymi również podwyższenie stóp procentowych, bo tak większość członków Fedu się spodziewa, że w tym roku jeszcze trzeba będzie podnieść stopy procentowe. To spowodowało, że złoto rzeczywiście zanurkowało.
0: Teraz wiele będzie zależeć od sytuacji geopolitycznej. Banki centralne nadal kupują złoto. Najnowsza ankieta Światowej Rady Złota wskazuje, że aż 89% z nich przewiduje wzrost globalnych rezerw złota w ciągu roku, a 45% chce zwiększyć własne zapasy. W maju 2026 roku po polskiej gospodarce krążyło 2 852,3 miliarda złotych, informuje Narodowy Bank Polski. W ciągu roku ilość pieniędzy w gospodarce, czyli gotówki i różnych form oszczędności, wzrosła aż o 282 miliardy złotych, a w porównaniu miesiąc do miesiąca o 18,7 miliarda złotych więcej. Najszybciej przybywało gotówki. Jej wartość wzrosła do 496 miliardów złotych, czyli o blisko 15% rok do roku. Bardzo wysoki wzrost nastąpił także w depozytach bankowych. Z danych NBP wynika, że Polacy mieli na rachunkach na koniec maja już około 1 100 miliardów złotych, a firmy ponad 360 miliardów. W obu przypadkach w ciągu roku oszczędności te wzrosły o ponad 12%. A jak wylicza Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, na kontach trzymamy równowartość wszystkich mieszkań z Warszawy, Krakowa i Torunia.
3: Z przygotowanych szacunków wynika, że za pieniądze zgromadzone w bankach moglibyśmy kupić wszystkie mieszkania i domy istniejące w stolicy i jeszcze zostałyby środki na wykup całego Krakowa i Torunia. Podchodząc do sprawy trochę inaczej, za pieniądze trzymane na rachunkach moglibyśmy kupić około połowę domów i mieszkań istniejących w 18 miastach wojewódzkich.
0: Mówimy zatem o ponad 2 milionach nieruchomości, w których na co dzień mieszkają co najmniej 3 do 4 milionów osób. Ciąg dalszy nastąpi

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju bieżącego roku 5,9% wobec 6% miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 0,8 punktu procentowego, podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 915,9 tysiąca osób bezrobotnych. To o 18,4 tysiąca osób mniej niż w kwietniu, lecz o ponad 133 tysiące osób więcej niż w maju 2025 roku. Wciąż widoczne są różnice na rynku pracy w poszczególnych regionach. Najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim 9,4%, najmniej z kolei w wielkopolskim 3,7%. Fach w ręku nigdy jeszcze nie był tak cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji zmienia rynek pracy, ale jednocześnie wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów, których nie da się łatwo zastąpić technologią, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
2: Od lat oczywiście obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku. Mówimy oczywiście o dobrym elektryku, stolarzu, kamieniarzu, który buduje swoją renomę przez lata, bo tutaj oczywiście doświadczenie ma bardzo duże znaczenie, rzetelność wykonywanej pracy, no bo to wszystko przekłada się na liczbę klientów, no a liczba klientów ostatecznie decyduje o tym, ile taka osoba zarabia.
0: I tak doświadczeni elektrycy mogą dziś zarabiać nawet 26 tysięcy złotych netto miesięcznie, kamieniarze do 25 tysięcy, a mechanicy samochodowi do 23 tysięcy złotych. W wielu przypadkach są to wynagrodzenia wyższe niż oferowane na stanowiskach wymagających wyższego wykształcenia. Do sprzedaży trafiła wyjątkowa moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego. Srebrna 20-złotówka upamiętniająca 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 ma nietypowy prostokątny kształt. Na rewersie widać robotników z transparentem "Chcemy chleba" oraz czołg, a na awersie tramwajarki z flagą i orła. Moneta upamiętnia pierwszy w PRL-u strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce pod koniec czerwca 1956 roku w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko, milicję i służby bezpieczeństwa. W wyniku walk zginęło co najmniej 58 osób, setki zostały ranne, a ponad 1000 zatrzymano. Monetę można kupić w oddziałach NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner za 610 zł. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że?
0: Z najnowszego raportu Netbank wynika, że choć liczba umów do bankowości internetowej wzrosła względem poprzedniego kwartału o 1% do 46 milionów, to ubywa jej aktywnych użytkowników. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, skąd te zmiany i co oznaczają.
3: W bankowości elektronicznej obserwujemy zmianę struktury kanałów, których używają Polacy. Coraz rzadziej logujemy się do bankowości przez przeglądarkę, a coraz częściej robimy to przez telefon, czyli aplikacje mobilne, które dziś możemy bardzo szeroko wykorzystywać i właściwie wszystkich transakcji w nich dokonywać. Stale rośnie liczba użytkowników tzw. mobile only, czyli tych, którzy już praktycznie w ogóle nie korzystają z przeglądarek, a logują się do banku wyłącznie za pomocą bankowości mobilnej. Ta liczba przekracza już 20 milionów. To jest oczywiście oznaka tego, jak bardzo nowoczesny i cyfrowy jest polski sektor bankowy, ale to jest również, szczególnie przed wakacjami, powód do tego, żeby zachować szczególną ostrożność w obliczu rosnących cyberzagrożeń. Pamiętajmy, aby nie podawać swoich danych osobowych, danych do logowania, nie udostępniać nikomu swoich urządzeń i przede wszystkim też nie klikać w nieznane linki, ani nie skanować nieznanych QR kodów, żeby nie doprowadzić do utraty naszych środków.
0: ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 80% Węgrów popiera wejście do strefy euro, co daje najwyższy wynik spośród państw Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. W Polsce zastąpienie złotego euro popiera 43% badanych, wynika z Eurobarometru. Po wstąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia bieżącego roku poza tym obszarem zostało tylko 6 państw. I są to Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, a także Dania, która w przeciwieństwie do pozostałych krajów nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wspólnej waluty. Produkcja przemysłowa rośnie, ale długi firm z tego sektora również. Zaległe zadłużenie w sektorze przemysłu przekroczyło właśnie rekordowe 8 miliardów 600 milionów złotych, zwiększając się w skali roku o ponad 1,5 miliarda. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk BIG Info Monitor i BIG.
2: Największa presja widoczna jest na producentach żywności, wyrobów metalowych i mięsa. Ten ostatni segment ma już blisko 665 milionów złotych zaległości.
1: Firm z przeterminowanymi zaległościami jest mniej, ale średni dług wzrósł do 328 tysięcy złotych.
0: Piątek.
1: Polacy przygotowują się na droższe wakacje. Z najnowszej edycji raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 opracowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że statystyczny Polak wyda na tegoroczne wakacje średnio 2042 zł, czyli o prawie 300 zł więcej niż rok wcześniej. Przeciętne gospodarstwo domowe planuje przeznaczyć na letni wypoczynek 5105 zł, czyli o ponad 700 zł więcej niż rok temu. Jedną z najtańszych opcji wakacyjnych wciąż pozostaje wyjazd na Mazury, mówi autor raportu Przemysław Barbrich.
3: W przypadku rodziny 2 plus 2 znaczenie ma przede wszystkim wybór noclegu. Pole namiotowe kosztuje 1150 zł za tydzień. Domek letniskowy czy agroturystyka to już wydatek około 3400 zł. Dodatkowo trzeba uwzględnić koszty dojazdu, a także wyżywienie. Obiad dla czteroosobowej rodziny na Mazurach może kosztować blisko 300 zł.
1: Z raportu wynika, że rośnie udział osób planujących wyjazdy zagraniczne. W tym roku planuje je 26% respondentów, czyli o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej. Wielu konsumentów chce przed zakupem sprawdzić zawartość opakowania, obejrzeć produkt lub upewnić się, że zestaw jest kompletny. Czy wolno to zrobić na własną rękę? Odpowiedź brzmi nie. Dopóki nie zapłacimy za produkt, jest on własnością sklepu. Nie można otwierać pudełek czy zrywać folii bez pytania. Jeśli chcemy obejrzeć produkt, należy zapytać o zgodę lub poprosić o pomoc pracownika sklepu. Łukaik przypomina, że mamy prawo do zapoznania się z cechami i właściwościami produktu, ale w taki sposób, aby go nie uszkodzić i nie naruszać zasad higieny. Sklepy często dają taką możliwość i zapewniają testery, produkty wystawowe.

0: Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Ruszają wakacje. Jak wynika z raportu Wakacyjny Portfel Polaków 2026 roku, Polacy szykują się na wyższe wydatki. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Chłodnictwo, klimatyzacja i mechanika. Sromek.com.pl.
5: Właśnie sprawdzam, kiedy mamy szansę na nieco chłodniejszą atmosferę. No i wychodzi z tego, że synoptycy mówią o dopiero czwartku. Wtedy to na termometrach ma być około 20 stopni, a na razie przez kilka dni dobrze powyżej 30. Od niedzieli mogą pojawiać się burze z deszczem, a biometr cały czas będzie niekorzystny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sponsorem pogody jest firma Sromek z Nowego Sącza. Klimatyzacje i chłodnictwo. My nie wiemy, że tego nie da się zrobić i to zrobimy.

0: Wyrusz z nami w rowerową pielgrzymkę tarnowską. Wyruszamy z Bochni, Brzeska, Ciężkowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Grybowa, Limanowej, Mielca, Nowego Sącza, Szczucina, Tarnowa oraz Tłuchowa. Masz sprawny rower i jesteś w stanie przejechać 20 km między postojami? Wspaniale! Podejmij wyzwanie. To 4 dni wspólnej drogi w duchu modlitwy, przyjaźni i wsparcia. Nocujemy w szkołach, remizach i pod namiotami. Wyruszamy w trzeci weekend lipca, od czwartku do niedzieli. W pierwszym dniu wyruszymy w małych grupach. Później łączymy siły w pełnym zabezpieczeniu służb. Dołącz do nas, zapisz się na stronie www.rowerowapielgrzymkatarnowska.pl.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider. Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
5: Po reklamie.

Do godziny 11 pozostało niespełna 8 minut. Ja już się z wami dzisiaj pożegnam za sobotni poranek spędzony w waszym towarzystwie. Dziękuję, Piotr Fortuna. No i życzę wam wspaniałego, uśmiechniętego, no i nieco chłodniejszego weekendu. O 11 w Radiu RDN wiadomości, a po 12 pojawi się Krzysztof Borowiec i dzisiejsze wydanie Fonografu. Trzymajcie się. Nie powiem ciepło.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Służby apelują o ostrożność w lasach podczas fali upałów.
2: Musimy zrobić wszystko, żeby się odpowiedzialnie zachowywać w lesie.
1: Nagrody miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie kultury wręczone. Do kogo powędrowały? O tym za moment.
3: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się aż tak ogromnego wyróżnienia.
1: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W związku z falą upałów służby ostrzegają przed wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach. Liczba pożarów jest znacznie wyższa niż przed rokiem, a sytuację pogłębia długotrwała susza. Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała apeluje o to, aby w lasach nie używać otwartego ognia.
2: Dla wszystkich osób, którzy palą papierosy na przykład, 99% pożarów, które mamy w ogóle w Polsce, to są pożary spowodowane przez człowieka. To jest absolutnie porażająca statystyka, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby się odpowiedzialnie zachowywać w lesie i absolutnie nie używać w jakichkolwiek przestrzeniach, nie używać otwartego ognia i zwracać szczególną uwagę na to, czy nawet widzimy jakiś niedopałek, prawda, z którego może się zdarzyć ogromna tragedia.
1: Lasy Państwowe nie planują zamykania lasów. Wyjątkiem będą miejsca, w których pojawi się pożar i konieczne będzie prowadzenie akcji gaśniczej. W razie zauważenia ognia lub dymu służby apelują o natychmiastowe zgłoszenie tego pod numer 112 lub 998.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Tymczasem mamy prawo wybić szybę samochodu, jeżeli z powodu upału zagrożone jest zdrowie i życie dziecka lub zwierzęcia, które przebywają w pojeździe, informują służby. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, nie możemy przejść obojętnie. Jak przypomina kapitan Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, nagrzany samochód może być śmiertelną pułapką.
4: Przy temperaturze zewnętrznej około 26 stopni Celsjusza, już po 10 minutach temperatura wewnątrz samochodu może osiągnąć 37 stopni Celsjusza, a po godzinie nagrzewania temperatura może osiągnąć aż 50 stopni Celsjusza.
1: A w najbliższych dniach temperatura na Sądecczyźnie może oscylować nawet w okolicach 35 stopni.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Artyści, twórcy kultury i przedstawiciele środowisk i instytucji artystycznych odebrali Nagrody Miasta Tarnowa za swoje osiągnięcia. Gala odbywająca się w ramach Święta Miasta była okazją do uhonorowania osób i grup, które swoją działalnością wzbogacają życie kulturalne Tarnowa, a także promują miasto w kraju i za granicą. W kategorii Nadzieja Roku nagrodzona została młodzieżowa grupa teatralna Szklana Maska. A jedną z nagród otrzymał także Łukasz Wojtanowski, artysta sztuk wizualnych z wykształcenia malarz, który od kilku lat zajmuje się tkaniną artystyczną. W swojej twórczości wykorzystuje techniki batiku i haftu, a inspiracje czerpie z krajobrazów Tarnowa i okolic.
5: Nagrody dla mnie olbrzymim zaszczytem i takim wyróżnieniem. Jest to motywacja do dalszego działania. Cały czas coś tam powolutku powstaje. To są takie techniki, które jednak wymagają dużo czasu, ale cały czas coś tam gdzieś na warsztacie jest. Także miejmy nadzieję, że powstaną kolejne prace i będą mogły być pokazane. Czuję się bardzo związany z tym miejscem, z Tarnowem, z jego okolicami. Wydaje mi się, że to miasto ma niesamowity urok. Pejzaż okolic dla mnie jest elementem tej kompozycji. Jestem takim bardzo człowiekiem zasiedziałym, że tak powiem, prawda? Bardzo cenię to swoje miejsce i one jest dla mnie też taką inspiracją żywą. Także ogromnie się cieszę, że moje prace wywodzą się, tu powstają, tym miejscem są inspirowane.
1: Podczas gali wręczono 7 nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury, 6 stypendiów artystycznych, a także odznaczenia zasłużony dla kultury polskiej i medale Gloria Artis. Listę laureatów nagród i stypendiów publikujemy na rdn.pl.
0: Z życia kościoła.
1: Będzie można zwiedzić wieżę kościelną, a także wziąć udział w konkursach i zabawach. Parafia w Nowym Sączu Biegonicach zaprasza na noc u świętego Wawrzyńca. Wydarzenie rozpocznie się już dzisiaj o 19:00. Podczas zwiedzania kościoła i wieży przywitają was święci, mówi ksiądz wikary Bogusław Tokarz.
6: Ci święci, których relikwie mamy w naszym kościele, mianowicie święty Wawrzyniec, patron naszej parafii, święty Wincenta a Paulo i święta Faustyna, które opowiedzą o sobie, ale również każdy coś od tych świętych dostanie, ale co dostanie, to jest niespodzianka. Zachęcam do tego, by zajrzeć właśnie w mury naszego kościoła. Tam też będzie ksiądz proboszcz, który będzie oprowadzał po nowej wystawie, która znajduje się na wieży kościelnej.
1: A wszystko zakończy się około godziny 23:00 procesją pokoleń do kościoła świętego Wawrzyńca.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
13: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
12: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
14: Sali się nie poddają.
15: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
12: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
16: Ogień zszedł z boczem góry.
12: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
12: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O!
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak!
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas.
2: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
1: Co się zmieniło?
2: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
3: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz Radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę o tym, jak przygotować się do podróży w upale.
1: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów.
0: Jest nowa częstotliwość radia RDN Małopolska.
2: Uruchomiliśmy nową częstotliwość 97 MHz na Bochnie, Rzezawy, Drwinie.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. O dobre przygotowanie się do wakacyjnych wyjazdów apeluje policja. Droga w ponad 30-stopniowym upale może być prawdziwym wyzwaniem dla kierowcy i dla pasażerów. Jak przypomina Nikola Połodzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, trzeba sprawdzić stan klimatyzacji i zabrać to, co ułatwi podróż w wysokiej temperaturze.
1: Warto zabrać ze sobą zapas wody dla wszystkich pasażerów, szczególnie jeśli podróżujemy z dziećmi. Do tego coś lekkiego do jedzenia na wypadek dłuższego postoju w korku. Przydatna jest też osłona przeciwsłoneczna na szybę, taka, która ogranicza nagrzewanie wnętrza auta podczas postoju.
0: Podczas upału dobrze robić regularne przerwy na odpoczynek, a na trasach prowadzących nad morze czy w góry mogą tworzyć się korki. Policja przypomina o korytarzu życia i zachowaniu odstępu między autami.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Ewangelizacja we współczesnym świecie wymaga od nas stałego poszukiwania nowych dróg, docierania z Bożym Słowem do ludzkich serc, podkreśla dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Jan Bartoszek. W regionie bocheńskim radio RDN Małopolska rozpoczęło nadawanie programu na nowej częstotliwości.
2: Uruchomiliśmy nową częstotliwość 97 MHz na Bochnie, Rzezawy, Drwinie. Ciągle szukamy nowych możliwości rozwoju, aby docierać z Bożą prawdą do naszych słuchaczy. Akurat ten teren był mocno niedostępny dla naszych słuchaczy przez różne trudności techniczne, ale dzięki, powiedzmy, znalezieniu nowej lokalizacji dla nadajnika udało nam się właśnie pozyskać nową częstotliwość. Trwało to chwilę. Nie traktujemy tego tylko w kategorii sukcesu, ale właśnie jako pewien taki Boży pas transmisyjny, w którym możemy docierać z Bożą prawdą do mieszkańców naszej diecezji, do naszych słuchaczy.
0: Mówił dyrektor radia RDN, ksiądz Jan Bartoszek. Dzięki nowej stacji nadawczej mieszkańcy Bochni oraz okolicznych miejscowości zyskają stabilny i czysty dostęp do programów religijnych, społecznych, a także informacyjnych naszej rozgłośni.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Mecz charytatywny ma wspierać dzieci z zaburzeniem genu EIF3F. Wśród nich jest Kuba z Nowego Sącza. Jak mówi jego tata Paweł Szkaradek, na tę chorobę wciąż nie ma leku. Celem jest zatem znalezienie sposobu na wyleczenie takiego zaburzenia. Może w tym pomóc mecz, który już jutro zostanie rozegrany na stadionie Popradu Rytro. Zagrają w nim aktualni i byli piłkarze, ale też influencerzy. A jak objawia się zaburzenie EIF3F?
4: Gen powoduje destrukcję w umyśle, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Blokuje całkowicie funkcje poznawcze. Dzieci wpadają w padaczki, utrata słuchu. Dzieci są, nie mówią, nie są odpieluchowane, nie jedzą same, są całkowicie niezdrowe. Zdolne do funkcjonowania bez opiekuna.
0: Wyjaśniał Paweł Szkaradek, który jest organizatorem wydarzenia. Mecz rozpocznie się w Rytrze o 13:00. Cały dochód ze sprzedaży wejściówek zostanie przeznaczony na cel charytatywny. Podczas imprezy będą też liczne atrakcje dla dzieci, licytacje koszulek i gadżetów sportowych, czy kino 9D.
3: Z życia kościoła.
0: To będzie wielkie święto młodych, ale zaproszone są też całe rodziny. W Łużnej już dzisiaj odbędzie się reset serca. W poprzednich latach spotkanie odbywało się pod hasłem międzydekanalnego spotkania młodych. Teraz zmieniono nazwę, żeby podkreślić jego znaczenie. Na początku wakacji każdy potrzebuje tak zwanego resetu, żeby dobrze wejść w okres wypoczynku, mówi ksiądz Łukasz Pietrzak z parafii w Łużnej.
5: Startujemy o godzinie 16:00. Rozpoczną młodzi z Łużnej we współpracy z młodzieżą z dekanatu, integracja, tańce, animacje prowadzone przez młodzież. Wszystko po to, żeby najpierw stworzyć wspólnotę, poznać siebie nawzajem, doświadczyć tego, że jest jeden obok drugiego, ale tworzymy tak naprawdę jedność i razem chcemy spotkać się wtedy między sobą, razem spotkać się z Bogiem. Potem będzie konferencja, świadectwo pana Łukasza Kozioła z Podmielca.
0: A w planie jest też koncert zespołu Teleo i wieczorne uwielbienie. Wszystko dziać się będzie na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Resetowi serca patronuje RDN Nowy Sącz.
6: Reklama.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
17: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
16: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
15: To była autopromocja.
18: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

Dzień dobry. Dzisiejsze nasze spotkanie przy fonografie rozpoczął zespół Lombard piosenką Gołębi Płuch. Kompozycja ta 44 lata temu plasowała się na pozycji drugiej listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia. Jak zawsze o tej porze wita się z Wami Krzysztof Borowiec i zapraszam do wysłuchania kolejnego wydania fonografu, który wypełni całe dzisiejsze muzyczne popołudnie. Kolejne wydanie Grand Listy, ostatnie przedwakacyjne w przyszłą sobotę. A w dzisiejszym fonografie rozpoczęły się wakacje, więc pomyślałem, że trochę dyskoteki nie zaszkodzi. Tej dyskoteki rzecz jasna sprzed lat. Będę sięgał do utworów, które pojawiły się na płycie Take the Head of Me, debiutanckim albumie zespołu Bonnie M. A oprócz Bonnie M, w kartkach z kalendarza, czy też w odkurzonych przebojach wystąpią m.in. Jam, zespół Yes, grupa Slade, Fleetwood Mac, Robert Plant, Vangelis, Jimi Hendrix, grupa Queen, zespół Scorpions, a na finał coś dla miłośników starego, dobrego hard rocka. Obszerny fragment koncertu zespołu Deep Purple. Oczywiście serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia naszego fanpage'a. Na tym fanpage'u w miniony wtorek jeszcze zamieściłem stosowny post zatytułowany Debiutancki winyl Bonnie M. To w jakiś sposób jest takie historyczno-faktograficzne uzupełnienie tej muzyki, która dzisiaj pojawi się w ilości 6 utworów. A teraz powracam do zestawienia trójkowego sprzed 44 lat. Najpierw z miejsca 4 zespół Van Halen i Why Can't This Be Love, a później ze szczytu zespół Aha i Hunting High and Low.

0: Fonograf. Albumy sprzed lat.
1: Zgodnie z anonsem z początku programu przechodzę teraz do płyty Take the Hit of Me, albumu wydanego 28 czerwca 1976, będącego zarazem debiutem fonograficznym zespołu Bonnie M. Zanim Bonnie M się pojawiło, disco na świecie wyglądało nieco inaczej. Przede wszystkim miało wymiar amerykański, taki soulowy puls i funkowy ciężar. Za sprawą choćby Donny Summer czy znakomitego producenta Giorgio Morodera. Europa się temu przyglądała, ale nie miała odpowiedzi własnej. Uczynił to Frank Farian, który był producentem, reżyserem całego przedsięwzięcia i architektem brzmienia. To on stworzył Bonnie M jako projekt studyjny, a dopiero potem zespół stał się sceniczną machiną. Pierwszy mały krążek zespołu Bonnie M, zatytułowany Baby Do You Wanna Bump z 1975 roku, był w dużej mierze dziełem samego Fariana. To on stworzył całą koncepcję tego nagrania, a do tego zaśpiewał niskim, męskim głosem. Longplay, Take the Hit of Me, nagrywano między grudniem 1974 a kwietniem 1976 roku. Krążek nie powstawał jak klasyczny album. Bardziej niż zapis wspólnego grania odzwierciedlał efekt pracy w dźwiękowym laboratorium Franka Fariana. Największym killerem tego wydawnictwa, disco killerem, okazał się utwór Daddy Cool, który właściwie zdefiniował epokę Bonnie M z charakterystycznym niskim głosem Fariana, dziecięco chwytliwym refrenem i lekkim, sprężystym rytmem. No to wobec tego posłuchajmy. Daddy Cool to disco song, który otwierał ten album, natomiast pierwszą stronę winylowego wydawnictwa zamykał wspomniany kawałek Baby Do You Wanna Bump, Bonnie M. She's crazy like a fool.

Fonograf. Grający kalendarz. Kończy dziś 75 lat. Nazywa się Benedykt Jan Otręba, ale znany jest jako Beno Otręba. To gitarzysta basowy zespołu Jam. Przypominając dzisiejszego jubilata, sięgam do pierwszego studyjnego albumu zespołu Jam, wydanego w październiku 1985 roku. Nosił ten album tytuł Cegła. A z tego wydawnictwa kompozycja, która je zamykała. Och, słodka. Beno Otręba i zespół Jam.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20.

27 czerwca 2015 roku w wyniku szpiczaka zmarł Chris Squire. Był wieloletnim basistą zespołu Yes, ale znany był także z nagrań studyjnych z wieloma artystami rocka progresywnego. Miał 67 lat. Wspominając Chrisa Squire, sięgam dzisiaj do 8 albumu zespołu Yes, wydanego w połowie lipca 1977 roku. A z tego wydawnictwa kompozycja tytułowa Going for the One.

Jutro mija 10. rocznica śmierci Winfielda Scotta Moore'a, znanego jako Scotty Moore. Był amerykańskim gitarzystą rock'n'rollowym, uważany był za jedną z legend gitary. W 2003 roku Scotty Moore został sklasyfikowany na 44. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. 3 lata wcześniej został wprowadzony do rock'n'rollowej galerii sław. Scotty Moore był jednym z twórców gatunku rockabilly i to on właściwie dostrzegł talent Elvisa Presleya. Wielu muzyków wzorowało się na stylu gry Moore'a, m.in. Keith Richards z zespołu The Rolling Stones. Wspominając zatem Scottiego Moore'a, sięgam do 4. albumu Elvisa Presleya, Elvis is Back. A z tego krążka kompozycja Fever, która w ostatniej godzinie dzisiejszego naszego spotkania zabrzmi w kompletnie zmienionej aranżacji w wykonaniu zespołu Boney M. Tu jednak Scotty Moore i Elvis Presley.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: A przede mną brytyjska lista singlowa sprzed 53 lat. Wówczas w czołowej dziesiątce i to od razu na miejscu trzecim. Nowość. Zespół Slade i Squeeze Me, Please Me. I pnący się do góry również George Harrison w kompozycji Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf. Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: I jeszcze dwa utwory z brytyjskiego zestawienia małych krążków sprzed 53 lat. Na miejscu drugim, nie po raz pierwszy w zestawieniu, można by powiedzieć, że powrót po 4 latach. Zespół Fleetwood Mac i Albatros, a na szczycie kolejny tydzień grupa 10cc i Rubber Bullets.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.
8: Fonograf. Albumy sprzed lat.
6: W dzisiejszym programie sięgam do piosenek, które znalazły się na albumie Take the Hit of Me, wydanym 28 czerwca 1976 roku, wymyślonym i wyprodukowanym przez Franka Foriana, a wykonanym teoretycznie przez zespół Bonnie M. Mówię teoretycznie, bo to wszystko powstawało w studio i dopiero później Bonnie M, już po tych sukcesach płytowych, zaczął istnieć na scenie. Wokalnie najważniejsze w zespole Bonnie M były ciemnoskóre wokalistki Liz Mitchell i Marcia Barrett, a ich sceniczny frontman Bobby Farrell bardziej pełnił rolę takiego wizualnego żywiołu niż studyjnego wokalisty. Frank Farian doskonale rozumiał, że w disco połowy lat 70. liczy się przede wszystkim chwila, w której refren wbija się do głowy szybciej niż człowiek pomyśli. Cała płyta to właściwie kompozycje, które spokojnie mogłyby się znaleźć w takiej disco szafie grającej. Już za chwilę tytułowa kompozycja Take the Head of Me, a później utwór Boba Heba, Sany, ale w zupełnie innym brzmieniu. Choć właściwie to przecież Bonnie M sprawiło, że większość ludzi na świecie poznało Sany. A zatem, Take the Hit of Me i Sunny, Bonnie M.

0: Zestaw grający kalendarz.
1: Jutro mija 44. rocznica wydania płyty Pictures at Eleven, debiutanckiego albumu Roberta Planta. Roberta Planta, jak wiecie, bardzo lubię, więc pomyślałem, że skoro mam go przypomnieć, to sięgnę po dwa utwory z tego albumu. Najpierw kompozycja otwierająca, Other Arms, a później przebój, zamykający całość, Big Love.

0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: Po płycie Roberta Planta pozostaje w czerwcu roku 1982. Przede mną bowiem trójkowa lista przebojów z 26 dnia tego miesiąca. Najpierw z pozycji 8 po raz pierwszy w czołowej dziesiątce Vangelis i Chariots of Fire, a później Asia i Hit of the Moment.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Fonograf. Odkurzone listy przebojów.
5: Jeszcze dwa hity z trójkowej listy przebojów sprzed 44 lat. Najpierw z miejsca czwartego zespół Queen i Body Language, a później ze szczytu grupa Scorpions i When the Smoke is Going Down.

Fonograf. Albumy sprzed lat. W dzisiejszym wydaniu Fonografu przypominałem utwory, które znalazły się na debiutanckiej płycie zespołu Boney M. Take the Head of Me, wydanej 28 czerwca 1976 roku. Za chwilę jeszcze dwie kompozycje. One pokazują, że na tej płycie znalazły się też nieco bardziej zróżnicowane numery. Mianowicie No Woman No Cry, kompozycja Boba Marleya, a zaraz później usłyszymy piosenkę Fever, którą niegdyś spopularyzował, ale nie wyłącznie Elvis Presley. Dla jednych płyta Take the Head of Me serwowała disco nieznośne, niekomercyjne i takie, powiedziałbym, że aż do bólu sfabrykowane, a innym jednak zapewniała zwykłą przyjemność obcowania z muzyką, która nie udaje intelektualnej głębi. I jeszcze coś na koniec takiego osobistego. Kilkanaście lat temu w gronie bardzo dorosłych ludzi bawiliśmy się na urodzinowej imprezie. Wśród nas byli muzycy i ludzie o, powiedziałbym, wyrobionych gustach muzycznych. A jednak głównymi piosenkami tej naszej imprezy były hity Boney M. Było to po blisko czterech dekadach od wydania debiutanckiego albumu tego zespołu. Już za moment. No Woman No Cry i Fever. Boney M.

0: Fonograf. Fonograf. Fonograf.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
7: Co się zmieniło?
6: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
11: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
10: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
9: To była autopromocja.
0: Fonograf. Grający kalendarz.
12: '57 lat temu odbył się ostatni koncert The Jimi Hendrix Experience. Trio zagrało w składzie Jimi Hendrix, Mitch Mitchell i Noel Redding. Wspominając tamten legendarny skład dowodzony przez Jimiego Hendrixa, sięgam po koncertową wersję nagrania Voodoo Child zarejestrowaną rok wcześniej.

Wczoraj skończył 70 lat, nazywa się Chris Isaak i jest amerykańskim muzykiem, ale również aktorem. Jego najbardziej znany przebój to piosenka Wicked Game, która została wydana w roku 1989. W roku następnym jej instrumentalna wersja pojawiła się na ścieżce dźwiękowej filmu Dzikość serca Davida Lynch'a. Dzisiaj wersja pierwotna. Chris Isaak.

0: fonograf. Odkurzone listy przebojów.
1: W dzisiejszym programie jeszcze raz sięgam do listy przebojów trzeciego programu Polskiego Radia, tym razem z końca czerwca roku 1985. Oto najpierw z pozycji szóstej po raz pierwszy w czołowej dziesiątce. Bajm, dwa serca, dwa smutki, a później ze szczytu Duran Duran i A View to a Kill.

0: Staw. Grający kalendarz.
1: Na koniec dzisiejszego wydania fonografu przygotowałem jeszcze jedną karteczkę z kalendarza, którą zilustruje najdłuższy utwór zaplanowany w dzisiejszym programie. Pojutrze skończy 78 lat, nazywa się Ian Paice, jest brytyjskim perkusistą, jedynym członkiem zespołu Deep Purple, który grał we wszystkich wcieleniach tej grupy. Ian Paice zainspirowany był grą perkusistów jazzowych, takich jak Jane Krupa i Buddy Rich. Zapraszając Was bardzo serdecznie na przyszłotygodniowe nasze sobotnie muzyczne popołudnie, które w całości wypełni kolejne wydanie Grand Listy, zarazem ostatnie przed wakacjami. Żegnam się z Wami utworem Space Tracking, zarejestrowanym 16 sierpnia 1972 roku w Osace. Ian Paice i jego kumple, czyli zespół Deep Purple. Do usłyszenia. Cześć.

Fonograf. Fonograf. Fonograf. Dobra muzyka XX wieku, ale nie tylko. Zaprasza Krzysztof Borowiec.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kalambury, łatwe hasło.
3: Ostatnio też tak mówiłaś.
4: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
2: Dobra, pokazuję.
4: Słońce?
3: Dom?
4: Ciepło?
2: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99. Tanie tutaj.

0: Kawki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Lider. Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
6: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Piosenki z latem w tytule? Wiem, lato, lato, lato czeka. Tak jest, lato czeka. A na ciebie? Czekają letnie wyprzedaże. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Z nami będziesz gotowy. Odzież, obuwie, akcesoria. Setki marek i wszystkie z rabatami do 70%. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Będzie gorąco. Nie tylko za oknem.
2: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz Radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nie wszystko zależy od nas.
9: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
9: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: O reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kalambury, przegrany robi obiad.
3: Mama pokazuje zimę?
4: Albo stoi przy lodówce.
2: Dobra, to jeszcze raz.
3: Dom?
4: Ciepło.
2: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tarnów jest liderem projektu Rozwój oferty turystycznej aglomeracji tarnowskiej w oparciu o markę Eno Tarnowskie. Wspólnie z gminami aglomeracji tarnowskiej pozyskaliśmy na ten cel 44 miliony złotych.
6: Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Priorytet 7. Fundusze Europejskie dla Wspólnot Lokalnych. Działanie 7.2.ZIT. Wsparcie oddolnych inicjatyw na obszarach miejskich. Typ projektu C. Oferta turystyczna. Wartość projektu 44 539 267 zł 84 grosze. W tym wysokość wkładu z funduszy europejskich 32 186 6762 zł 43 grosze.
7: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
12: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
11: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
10: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękne, omijam ludzi sznur.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów. Kiedyś i ty, i ty.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
4: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.
0: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Do serca Twego, Panie, chcemy się uciekać w tym miesiącu. W sercu Twoim chcemy obmyć nasze serca i prosić, abyś nas i nasze rodziny przytulił do Twego serca i na wieki w nim zachował.

0: Yeah.
1: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie pomysłu na ciepły letni wieczór? Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zapraszamy do Młyńczysk w gminie Łukowica na wakacyjne kino Radia RDN pod chmurką, godzina 20.30. Na komediowy seans o przyjaźni, empatii i zaufaniu. Na kino pod chmurką zapraszają wójt gminy Łukowica, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, sołtys wsi Młyńczyska oraz Radio RDN Nowy Sącz. A dzień wcześniej, w sobotę, od godziny 15 zapraszamy na piknik rodzinny. Będzie się działo!
2: Po reklamie.

0: trosce o Kościół. Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jesz. Szczęść Boże, witamy.
1: Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
0: Polscy biskupi wyrazili wdzięczność papieżowi Leonowi XIV za encyklikę Magnifica Humanitas. Jest to ważny dokument w kontekście tego, co dzieje się ze sztuczną inteligencją. Na co zwraca uwagę papież?
1: Rzeczywiście ten głos Kościoła jest tutaj bardzo pożądany. Musimy sobie uświadomić, że Kościół podchodził w różny sposób do mediów, które się pojawiały w historii ludzkości. Zawsze z pewnym na początku dystansem, ale takim zdrowym, celnym. Tak było w przypadku prasy, tak było w przypadku radia, telewizji i teraz internetu, a internet daje nam możliwość rzeczywiście jeszcze zaistnienia nowej rzeczywistości, tak zwanej sztucznej inteligencji AI. Na co zwraca uwagę papież? To jest, wydaje mi się, bardzo ważne wyjście od oceny moralnej nowych środków komunikacji, w tym przypadku sztucznej inteligencji. Ta encyklika, pierwsza zresztą papieża Leona XIV, podejmuje aktualny temat szerszej obecności sztucznej inteligencji, rozwoju też nowych technologii w różnych wymiarach naszego życia. Dokument zawiera obszerną analizę zagadnień w perspektywie humanistycznej. Wskazuje zarówno na szanse, jak i zagrożenia, które daje współczesnemu światu użycie AI. Biskupi zachęcają do lektury encykliki, osobistej refleksji, a także korzystania z papieskich wskazań. Jestem przekonany, że także w środowiskach osób niezwiązanych z Kościołem, niewierzących, gdzie naukowcy już zauważają te pozytywne i negatywne przejawy użycia sztucznej inteligencji w różnych wymiarach naszego życia, dla nich także ten dokument może być bardzo dobrą podstawą, aby właściwie ustawić proporcje, gdzie nie człowiek staje się narzędziem, tylko sztuczna inteligencja, która pomaga człowiekowi w rozwoju jego człowieczeństwa, jego godności, jego inteligencji, możliwości rozwoju całej cywilizacji.
0: Więc zachęcamy tutaj do lektury tej encykliki. Podczas ostatnich obrad episkopatu była także mowa o katechezie parafialnej z takim mocnym podkreśleniem, że nie ma ona zastąpić lekcji religii w szkole. Jakie są wytyczne dla katechezy parafialnej, które wypracował specjalny zespół?
1: Zespół przedstawił konferencję Episkopatu Polski, można powiedzieć, instrumentum laboris, czyli powiedzmy taki dokument, który pozwoli nam dalej procedować zagadnienia związane z katechezą parafialną. W oparciu o ten dokument wstępny podejmowaliśmy też jako biskupi pracę w grupach i między innymi właśnie pojawiły się te wnioski, o których może powiem krótko. Między innymi biskupi w rozmowach podkreślali, że nie można tworzyć opozycji między lekcjami religii w szkole a katechezą parafialną. Wręcz przeciwnie, podkreślali, że istnieje komplementarność. To są połączone dwie ściśle ze sobą związane rzeczywistości. Też biskupi zauważyli w oparciu o ten dokument, że nie można uważać, że zaczyna się teraz dopiero katecheza parafialna, bo ona trwa odkąd trwa Kościół, odkąd trwają parafie i w każdej diecezji, w każdej parafii już są wypracowane pewne formy katechezy parafialnej, więc nie zaczyna się nowy świat, nowa rzeczywistość, tylko chodzi o pewną ciągłość i także otwarcie na przyszłość w obliczu tych różnych wyzwań, które się pojawiają. To jest, wydaje mi się, też bardzo ważne. Trzeba do tych różnych form katechezy parafialnej włączyć świeckich i to już nie ulega wątpliwości. W naszej diecezji podejmujemy te działania poprzez dobre przygotowanie liderów, katechistów, którzy będą współpracować z księżmi, zwłaszcza proboszczami, bo proboszczowie odpowiadają za całokształt katechezy parafialnej. Trzeba tutaj dobrego przygotowania merytorycznego, świeckich i także stałej formacji. również mocno zwracaliśmy uwagę na współpracę duchowieństwa z osobami świeckimi, jeżeli chodzi o kształt, działanie, środki, metody stosowane w sytuacji aktywizacji katechezy parafialnej.
0: Mamy nadzieję, że to, co teraz mówimy, dobrze słychać w okolicach Bochni, w samej Bochni, bo jest nowy nadajnik Radia RDN Małopolska, rozgłośnia zyskuje nowe możliwości ewangelizacyjne w tym regionie.
1: To prawda, bardzo się cieszę, że bardzo cenne miejsce, nie tylko geograficzne i kulturowe, ale religijne środowisko Bochni i okolic będzie mogło uczestniczyć w działaniach tej naszej wspaniałej instytucji, jaką jest RDN. Wzgórza niemal rzymskie Bochni powodowały, że ten sygnał nie docierał z przekaźników, które mieliśmy dotychczas. Nowy, usytuowany na jednym ze wzgórz bocheńskich, pozwala dotrzeć z sygnałem, z informacją, z formacją już do wszystkich obywateli miasta Bochni i okolic, a ponieważ jest to środowisko bardzo twórcze, będziemy mieli możliwość bardziej intensywnego działania i także liczymy na to, że środowisko bocheńskie włączy się w życie naszego radia.
0: W audycji W trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej i aktualnie są to zapisy poświęcone życiu konsekrowanemu. Co mówią one o odpowiedzialności za życie konsekrowane?
1: W dużej części ta odpowiedzialność spada na poszczególne osoby, które prowadzą życie według charyzmatów założycieli rad ewangelicznych, ale także odpowiedzialnym za koordynację posługi osób konsekrowanych w diecezji jest biskup Tarnowski. W związku z tym także wyznacza pełnomocnika do spraw życia konsekrowanego i diecezjalną referentkę do spraw żeńskich instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Zatwierdza też delegata konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich dla diecezji. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ na terenie każdej diecezji, zwłaszcza naszej, tarnowskiej, mamy bardzo dużo osób życia konsekrowanego, które wpisują się w życie diecezji. Dawniej była może taka pokusa, iż każde zgromadzenie męskie czy żeńskie było takim państwem w państwie. Teraz jest świadomość większej współodpowiedzialności za daną diecezję i chociaż poszczególne zgromadzenia, zakony cieszą się autonomią i muszą realizować swoje charyzmaty, to jednak pracują na terenie danej diecezji i wpisują się w jej wszystkie wymiary życia. W związku z tym to wzajemne przenikanie jest bardzo ważne i wzajemna troska o siebie. Myślę tutaj o diecezji, kapłanach diecezjalnych, ale myślę właśnie też o osobach życia konsekrowanego i między innymi dokumenty V Synodu Diecezji Tarnowskiej regulują te wzajemne relacje.
0: Różne formy życia konsekrowanego w diecezji tarnowskiej są zapleczem duchowym dla działalności apostolskiej. Na co w tym temacie zwraca uwagę V Synod Diecezji Tarnowskiej?
1: Trzeba zauważyć, że zakony, zgromadzenia, zakonne instytuty życia konsekrowanego pełnią bardzo ważną rolę w Kościele i także w naszym społeczeństwie. Gdybyśmy na przykład nagle jako Kościół w Polsce porzucili działalność charytatywną, to jest potężny paraliż państwa i naszych instytucji. To podaję tylko jeden z przykładów, gdzie osoby życia konsekrowanego, zakony, instytuty mają bardzo ważną rolę przez swoje charyzmaty i prowadzą między innymi działalność charytatywną cicho, pokornie, nie patrując tym na zewnątrz, a jednak mając olbrzymi wpływ na życie naszego też społeczeństwa, oczywiście diecezji. Trzeba też podkreślić, że wiele zgromadzeń, zakonów w swoich charyzmatach ujawnia bardzo mocne zaangażowanie na poziomie edukacyjnym, prowadząc przedszkola, prowadząc szkoły. To jest też bardzo ważny wymiar i na to zwraca uwagę również synod. Synod podkreśla też konieczność formacji świeckich przez osoby zakonne. Zwróćmy uwagę, mamy kilka klasztorów klauzurowych, bardzo dużo osób świeckich przychodzi do sióstr, tam przekazuje swoje prośby dotyczące ich sytuacji wewnętrznej, problemów życiowych. Siostry obejmują te osoby swoją modlitwą, takim poradnictwem też duchowym. Zauważamy, że cały czas ten apostolat Instytutów Życia Konsekrowanego, Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ujawnia się w prowadzeniu sanktuariów, parafii, domów rekolekcyjnych, rekolekcyjno też wypoczynkowych, szkół, przedszkoli, ochronek, burs. Są oratoria dla dzieci i młodzieży, placówki wsparcia dziennego, świetlice, hospicja, domy pomocy społecznej, domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, diecezjalny dom samotnej matki, rodzinny dom dziecka, okna życia, kuchnie dla ubogich. Widzimy więc bardzo szeroką działalność na rzecz diecezji, na rzecz naszego społeczeństwa w różnych wymiarach funkcjonowania człowieka.
0: To ostatnie spotkanie z księdzem biskupem Andrzejem Jerzem przed wakacyjną przerwą. Do usłyszenia więc po wakacjach i księdzu biskupowi także życzymy, aby udało się może odpocząć, wyjść w góry podczas wakacji.
1: Bardzo jestem wdzięczny za posługę naszego radia, która jest też intensywna w okresie wakacyjnym, bo będziemy mieli dużo różnych wydarzeń i odpusty w wielkich sanktuariach i pielgrzymki i inne wydarzenia, w których także będę uczestniczył, tak jak wszyscy diecezjanie. Pragnę trochę wypocząć i tego wam, drodzy, życzę, abyście ten czas wakacyjny spędzili w rodzinach, wśród bliskich, wypoczywając w pięknie świata stworzonego przez Boga, odczuwając cały czas Jego obecność i w ten sposób odpoczywali nie tylko w wymiarze tym fizycznym, ale przede wszystkim pogłębiali duchową więź z Bogiem, ze swoimi najbliższymi, z rodziną.
0: Dziękujemy i do usłyszenia. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerz.
1: Bóg zapłać za spędzony wspólnie czas.
2: W trosce o Kościół.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 700 lat ma parafia w Zbitowskiej Górze koło Tarnowa. Niedzielnym uroczystością przewodniczyć będzie biskup tarnowski Andrzej Jesz. Parafia ma prawie 2000 mieszkańców. Jak mówi proboszcz ksiądz Józef Kaczmarski, przybywa rodzin i dzieci, bo wielu mieszkańców buduje swoje domy w tej miejscowości.
2: Jest to bardzo żywa parafia. Jest dom parafialny, nowy, piękny, funkcjonalny, w którym jest parafialne życie. Mamy kilka fajnych wspólnot. Jest bardzo duża i aktywna akcja katolicka, która liczy przeszło 30 osób. Mamy 50 ministrantów i lektorów ojców, takie pokoleniowe także są rodziny, które służą przy świątyni. Mamy szkołę biblijną, spotykamy się raz w miesiącu. Bardzo często organizujemy przede wszystkim wieczornice, patriotyczne nabożeństwa, a także mamy swój zespół parafialny napełnieni Duchem Świętym.
1: W niedzielę mszy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Podczas uroczystości zostaną poświęcone pamiątkowy obelisk i tablica. Nawiązaniem do historii będzie także udział grupy rekonstrukcyjnej.
2: Grupa 26 osób, którzy będą ubrani w stroje epokowe z dziejów, a więc chłopi, ziemianie, kmiecie czy też dziedzice, a także żołnierze austriaccy, także naturalnie w mundurach austriackich z epoki, po to, aby przypomnieć, że właśnie przez wieki w tym kościele gromadzili się wierni, przede wszystkim jak w domu Bożym.
1: W ramach świętowania o 15 rozpocznie się festyn parafialny. Ewangelizacja we współczesnym świecie wymaga od nas stałego poszukiwania nowych dróg docierania z Bożym Słowem do ludzkich serc, podkreśla dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. W regionie bocheńskim radio RDN Małopolska rozpoczęło nadawanie programu na nowej częstotliwości.
3: Uruchomiliśmy nową częstotliwość 97 MHz na Bochnie, Rzezawy, Drwinie. Ciągle szukamy nowych możliwości rozwoju, aby docierać z Bożą prawdą do naszych słuchaczy. Akurat ten teren był mocno niedostępny dla naszych słuchaczy przez różne trudności techniczne, ale dzięki, powiedzmy, znalezieniu nowej lokalizacji dla nadajnika udało nam się właśnie pozyskać nową częstotliwość. Trwało to chwilę. Nie traktujemy tego tylko w kategorii sukcesu, ale właśnie jako pewien taki Boży pas transmisyjny, w którym możemy docierać z Bożą prawdą do mieszkańców naszej diecezji, do naszych słuchaczy.
1: Mówił dyrektor radia ksiądz Jan Bartoszek. Dzięki nowej stacji nadawczej mieszkańcy Bochni oraz okolicznych miejscowości zyskują stabilny i czysty dostęp do programów religijnych, społecznych oraz informacyjnych naszej rozgłośni. Na jamnej wakacje rozpoczną się jarmarkiem dominikańskim. Ojcowie Dominikanie zapraszają w niedzielę na mszę świętą o godzinie 11, a po liturgii zaplanowano dużo atrakcji.
4: To już 9 raz spotykamy się na naszej jamnejskiej łące, aby wspólnie się modlić i wspólnie świętować początek lata, przede wszystkim niedzielę. Czekają dla nas różne atrakcje, gry i zabawy dla dzieci, prezentacja kół gospodyń wiejskich z okolicznych miejscowości. Będzie można skosztować różnych potraw, m.in. pierogi z mięsem, pierogi na słodko, będzie chleb ze smalcem, będzie grill i grochówka. I szczególnie też to zaproszenie kieruje do posiadaczy zabytkowych samochodów. Sam się tym bardzo interesuję i kilka takich pojazdów mam i dlatego bardzo serdecznie zapraszam Was, przyjedźcie tymi samochodami na Jamną.
1: Mówił ojciec Krzysztof Ruszel. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje radio RDN Małopolska.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi,
1: i w Jezusa Chrystusa,
2: Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnica pierwsza radosna, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie odbyło się sam na sam. Anioł i Maryja, bez żadnych świadków. Maryja całkowicie zaufała Bogu, że w swoim czasie i w najwłaściwszy sposób Pan powiadomi świętego Józefa, jej męża, i nie zawiodła się. I w nim zawsze ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Duch Boży zaraz po zwiastowaniu zażądał od Maryi, by udała się do swej krewnej Elżbiety. Poszła więc spiesznie. Czy poszła w jakimś towarzystwie? Tego nie wiemy. Z opisu Ewangelii widać tylko na pewno, że Józef nie był przy spotkaniu Maryi z Elżbietą. A czy długa, kilkudniowa droga w góry była bezpieczna? Maryja zaufała, że skoro Bóg tego żąda, to i zaopiekuje się nią w drodze. I ja w każdej okoliczności w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Zwiastowanie miało miejsce w Nazarecie, a przepowiednie głosiły, że Zbawiciel ma się narodzić w Betlejem. Jak to się stanie? Początkowo wcale się na to nie zanosiło. I znów Maryja i Józef zaufali Bogu. W tym czasie wyszedł edykt cesarski o przymusowym spisie ludności w całym państwie rzymskim. Józef i Maryja udali się do miasta Dawidowego i tam się narodził Zbawiciel. I ja, wbrew wszelkim przeszkodom, w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Choć w istocie rzeczy obowiązek ofiarowania pierworodnego Syna nie odnosił się do Maryi i Józefa, to jednak zaufali oni Bogu, że jak najlepiej jest tak postąpić, jak Bóg żąda od wszystkich. W ten sposób przyczynili się do wypełnienia obietnicy danej dawno Symeonowi i Annie, że nie umrą, zanim nie ujrzą Zbawiciela. I ja we wszystkich oczekiwaniach w Nim ufać będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef właściwie nie zgubili Jezusa, lecz tylko stracili Go z oczu. Jezus był blisko w świątyni, skąd przed kilku godzinami wyszli. Teraz szukali Go wszędzie, gdzie tylko po ludzku sądząc spodziewali się Go znaleźć, lecz na próżno. Nie stracili jednak nadziei, że Go odnajdą. I tam, gdzie poszli szukać ratunku, u Boga, w świątyni, odnaleźli Jezusa. I ja w mym poszukiwaniu Boga zawiedziony nie będę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
2: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
2: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Już w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 19, wyjątkowe muzyczne wydarzenie w Otwinowie. Serdecznie zapraszamy na koncert Eleni, jednej z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich artystek. To będzie wieczór pełen wzruszeń, pięknych melodii i ponadczasowych przebojów, które od lat łączą pokolenia. Koncert odbędzie się w kościele parafialnym w Otwinowie i będzie częścią obchodów jubileuszu 700-lecia parafii świętych apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 29 czerwca, godzina 19. Kościół w Otwinowie. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Doksa z Opola.
1: Zakręcone pytania.
2: Czy można mieć wątpliwości w wierze? Ostatnio takie pytanie dostałem od jednego z widzów i w kolejnym odcinku z cyklu Zakręcone pytania postaram się na to pytanie właśnie odpowiedzieć. Czy można mieć wątpliwości w wierze? Szczęść Boże, witam Was serdecznie, z tej strony ksiądz Paweł Michalewski, ksiądz na rowerze i witam Was serdecznie tak naprawdę w ostatnim przed wakacjami odcinku Zakręconych pytań. No, mamy końcówkę czerwca, trzeba też odpocząć, czas wakacyjny jest do odpoczynku, dlatego robimy właśnie taką wakacyjną przerwę od zakręconych pytań. Natomiast przypominam, że w zakładce playlisty na YouTubie są wszystkie już ponad 80 odcinków zakręconych pytań, dwa sezony właśnie tego cyklu, więc odsyłam tam, zaglądnijcie, oglądajcie, nadrabiajcie zaległości, na pewno każdy znajdzie coś tam odpowiedniego dla siebie. A tymczasem bierzemy się za ten odcinek zakręconych pytań. Czy można mieć wątpliwości w wierze? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście można. Można mieć wątpliwości w wierze. Wiara jest łaską. I to jest tak, że łaska buduje na naturze i że z łaską trzeba współpracować, ale w tym otaczającym nas świecie człowiek jako istota rozumna zadaje pytania. Stąd się biorą wątpliwości. Po prostu z tego, że myślimy. I Pan Bóg nas takimi stworzył. To nie jest tak, że teraz mamy być ślepo Bogu posłuszni. Zresztą stara chrześcijańska maksyma, katolicka maksyma brzmi w ten sposób, że wiara szuka zrozumienia. Dlatego właśnie kwestie związane z wiarą były podbudowane całą filozofią. Stąd się zrodziła teologia właśnie z zadawania pytań i próby odpowiedzi na te pytania w sposób uporządkowany, systematyczny. Stąd mamy myśl świętego Augustyna, później myśl świętego Tomasza z Akwinu. Tam są pytania, tam są konkretne odpowiedzi na gruncie nauk filozoficznych. W ten sposób ludzie odpowiadali na te wątpliwości w wierze. No bo to się stąd bierze, że człowiek chce zrozumieć. Dlatego jak najbardziej możemy mieć wątpliwości w wierze, bo świadczy to o tym, że myślimy. Oczywiście mogą być ludzie, którzy mają tak mocną, silną wiarę, że te wątpliwości się nie pojawiają. I naprawdę bardzo pięknie, naprawdę mogę pozazdrościć takiej wiary, bo u mnie od czasu do czasu te wątpliwości się budzą. I teraz przykład właśnie z ostatniego czasu. 11 czerwca miałem 15. rocznicę swoich święceń kapłańskich, więc sporo czasu tak naprawdę, nad nie wiem kiedy minęło te 15 lat. Natomiast byłem na zjeździe kursowym, czyli zjazd rocznika święceń. Co roku każdy ten zjazd organizuje i w tym roku przypadło w ten sposób, że ten zjazd w taką piękną, okrągłą rocznicę święceń organizował nasz kolega kursowy, nasz brat kursowy, który jest ojcem duchownym w seminarium. No i ten zjazd zrobił w seminarium. No i żeśmy przyjechali. No nie dotarli niestety wszyscy. Z 17, którzy są obecnie księżmi, przyjechało nas 15. I tam była Eucharystia, od tego żeśmy rozpoczęli wraz ze wspólnotą seminaryjną. I do czego zmierzam? No w trakcie tej mszy świętej byliśmy w kaplicy seminaryjnej. W kaplicy seminaryjnej, gdzie nas, tych 15 przy ołtarzu, było więcej niż wszystkich kleryków w tej kaplicy. I to z jednej strony pokazywało to, że teraz tych kleryków jest tak mało, to dla nas był taki szok, ponieważ my pamiętamy kaplicę seminaryjną z czasów, kiedy tam nie było wolnego miejsca, żeby usiąść, a teraz kompletnie puste ławki. No i gdy tę mszę żeśmy odprawiali, gdy było kazanie, ja tak się patrzyłem na tę wspólnotę seminaryjną i myślę sobie, Panie Boże, dlaczego? Dlaczego w ten sposób? Przecież mówisz w Ewangelii, proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, że żniwo wprawdzie wielkie, robotników mało, no właśnie bardzo mało. No ale dlaczego tak mało? Czy tych powołań nie dajesz? Co takiego się dzieje? Zresztą no, jest to duży kryzys Kościoła w Polsce, że tych powołań jest bardzo mało. I słuchajcie, i to jest kwestia ostatnich 15 lat. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki długi okres czasu. No i gdzieś w tym sercu takie wątpliwości mi się budziły odnośnie tego, dlaczego tak jest. Czy Pan Bóg o nas zapomniał? Czy chce nas doświadczyć czymś? No nie wiem o co chodzi. I to są właśnie te wątpliwości, które człowiek ma, które się budzą w sercu w momencie, gdy zaczynamy nad pewnymi sprawami rozmyślać. No ale minęło kilka dni, przyszła niedziela. No i przygotowuję się do niedzielnego kazania i tam, o dziwo, znaczy o dziwo nie, bo u Pana Boga nie ma przypadków, tylko przyszła Ewangelia właśnie na temat tego, że Pan Jezus mówi do swoich apostołów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
1: Zakręcone pytania.
2: I gdy przygotowywałem się do tego niedzielnego kazania, do tej niedzielnej homilii, no bardzo mocno mnie uderzyło jedno, że Pan Jezus nie powołuje wtedy i nie wysyła tłumów, ale tylko 12 apostołów. Nie setkę, nie tysiące, ale 12, czyli mało. Wysyła do ludzi, którzy są pogubieni, jakby owce nie mające pasterza. Pan Jezus lituje się nad nimi, z miłością na nich patrzy, chce, żeby byli zaopiekowani i wysyła nie tłumy, nie setki, ale wysyła tylko i wyłącznie 12. I tak sobie to powiązałem właśnie z tym, czego doświadczyłem w tym seminarium opolskim. Myśmy tam zwiedzali, taka podróż sentymentalna, no ale żeśmy patrzyli się na to i sądzę, że moi koledzy też mieli takie odczucia, że coś jest nie halo, że przecież w tym budynku nas było tak wielu, a teraz pustki. Że w tym wszystkim jest jakiś Boży plan i te wątpliwości, to wszystko u mnie pojawiły się właśnie wtedy w sercu i odpowiedź przyszła właśnie w tę niedzielę, że to przecież trzeba wszystko oddać Panu Bogu. Że tak samo jak Pan Jezus powołał tylko 12, a mógł o wielu więcej, tak samo i tutaj zostawmy to Panu Bogu. Tak jest i Pan Bóg z tego wyprowadzi coś wspaniałego. Zgłoszenia Ewangelii tych 12 rozpoczął się Kościół. Kościół, który trwa przez 2000 lat, który liczy już obecnie grubo ponad 1 miliard wyznawców, czy nawet więcej. I słuchajcie, no i to jakoś wszystko się potoczyło pięknie. Dlaczego? Z Bożą pomocą i z zaufaniem Panu Bogu, że Pan Bóg wie, co robi. I właśnie na tę wątpliwość przyszło mi taki pokój w sercu i zaufanie. Ty, Panie Boże, wiesz, co robisz. Może my tego potrzebujemy. Może my jako Kościół w Polsce potrzebujemy poczuć brak, żeby docenić Twoje powołanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jedno jest pewne. Jeśli Bogu zaufamy, to wtedy wszystko będzie okej. Dlaczego mówię o tej historii? No właśnie, żeby pokazać, że gdy pojawia się wątpliwość w sercu, trzeba szukać odpowiedzi na tę wątpliwość. Przede wszystkim w Bożym Słowie. To jest lekarstwo, to jest remedium na wszystko. Jeżeli mamy wątpliwości, sięgnijmy do Bożego Słowa, sięgnijmy do Pisma Świętego. U mnie przyszło to naturalnie. Pan Bóg zesłał taką Ewangelię, że akurat w tę niedzielę jest ona czytana, że akurat jest odpowiedzią na moje wątpliwości, na gdzieś te moje różnego rodzaju rozterki serca. Więc sięgajmy do Pisma Świętego, sięgajmy do katechizmu, gdzie mamy naprawdę wiele rzeczy wyjaśnionych, a katechizm opiera się na Piśmie Świętym, na tradycji Kościoła, na nauczaniu ojców Kościoła, dokumentach kościelnych. Tam jest naprawdę dużo odpowiedzi. Więc wątpliwość w wierze nie jest niczym złym. Ale co my z tą wątpliwością zrobimy? Czy popadniemy w rozpacz? Czy powiemy, a to wszystko nie ma sensu? To jest coś złego, to jest zła droga. Trzeba szukać zrozumienia. Wiara szuka zrozumienia. Właśnie tego rozumienia szukajmy. Poprzez te drogi, które podałem. Poprzez naukę Kościoła, poprzez przede wszystkim Pismo Święte. Mamy dzisiaj także dostęp do książek, mamy dostęp do internetu. Choćby tutaj na YouTubie można znaleźć wiele wartościowych treści w radiach katolickich. Pozdrawiam przy okazji słuchaczy Radia Doksa, Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Na antenie tych stacji radiowych przecież jest wiele takich programów, które wyjaśniają te wątpliwości w wierze. Szukajmy zrozumienia naszej wiary. A gdy wątpliwość przyjdzie, to z jednej strony na pewno ona jest czymś nas trapiącym, ale właśnie nie pozostawajmy na poziomie tylko wątpliwości, ale szukajmy jej zrozumienia, tej wątpliwości. Moi drodzy, to jest droga dla nas. I myślę, że gdy teraz rozpoczyna się czas wakacyjny, gdy wielu z nas będzie miało troszeczkę może więcej czasu wolnego, więcej będziemy przebywali choćby na świeżym powietrzu, uprawiając sport, spacerując, gdzieś wędrując po górach, to gdy przyjdą takie wątpliwości, bo wtedy człowiek rzeczywiście ma okazję, żeby się zastanawiać, to niech one będą taką okazją do wyjścia naprzeciw, żeby te wątpliwości rozwiązać. I również ta seria zakręconych pytań właśnie na tym się opiera, że te wątpliwości, to czego nie rozumiemy, starałem się wam wyjaśniać już przez 2 sezony. Więc jeżeli takie wątpliwości gdzieś się pojawią w waszych sercach, to również napiszcie do mnie w komentarzu czy w jakiejś wiadomości prywatnej na social mediach. Ja będę miał wtedy tematy na kolejny sezon zakręconych pytań. Moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za ten kolejny sezon, za to, żeście tu byli, żeście oglądali, zadawali swoje zakręcone pytania. Życzę wam pięknego czasu wakacji, żeby to był właśnie czas odpoczynku z jednej strony, z drugiej strony właśnie także zadbania o tę swoją wiarę, o ten kontakt z Panem Bogiem, o budowanie z Nim relacji. Wszystkiego, co piękne. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już po wakacjach. Mam nadzieję, że w serii zakręconych pytań, ale na YouTubie będą i tak się odcinki gdzieś przez wakacje pojawiały, więc serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił. Trzymajcie się i zostańcie z Bogiem.
1: Zakręcone pytania.

0: Słuchacie radia RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że nowoczesne operacje onkologiczne są w zasięgu ręki. W Tarnowie właśnie to się dzieje. Dzięki ponad 80 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy w naszym szpitalu rośnie nowoczesny blok operacyjny. Wkrótce będziemy wykonywać tu skomplikowane zabiegi z użyciem robota chirurgicznego. Co to oznacza dla Ciebie i Twoich bliskich? Krótsze oczekiwanie, szybszy powrót do zdrowia i leczenie na miejscu, bez dalekich podróży. Inwestujemy w zdrowie naszego regionu. Szpital Wojewódzki Świętego Łukasza w Tarnowie. Razem budujemy zdrowie.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Dziś drugi dzień nadzwyczajnego konsystorza. Kardynałowie rozmawiają m.in. o koncepcji wojny sprawiedliwej. Dzięki hojności darczyńców Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie pomogła w ubiegłym roku co 10. księdzu na świecie. Dziś rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzfałdzie. Jej wizerunek wkrótce zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Watykanie dobiega końca dwudniowy konsystorz nadzwyczajny z udziałem 178 kardynałów z całego świata. Wśród tematów rozmów i wspólnego rozeznawania jest m.in. zagadnienie wojny sprawiedliwej i obrony koniecznej, które wczoraj przybliżył uczestnikom prefekt dykasterii nauki wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.
3: Kardynał Fernandez mówił o nowości, jakie w dyskusję nad wojną sprawiedliwą i obroną konieczną wnosi papież w encyklice Magnifica Humanitas. Przypomniał obowiązujące kryteria obrony koniecznej, zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego i w nauczaniu soborowym, a także wskazał na pilną potrzebę uściślenia pojęć, bowiem nauczanie społeczne Kościoła jest dziś poddawane manipulacjom, aby w jego imię usprawiedliwiać wywoływanie wojen. Potępił też nieproporcjonalne działania zbrojne agresorów, m.in. w Strefie Gazy i Libanie.
2: Papieska Fundacja Pomocy Kościołowi w Potrzebie opublikowała doroczny raport o swojej działalności. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców otrzymała prawie 146 milionów euro i dzięki tej pomocy mogła sfinansować ponad 5300 projektów w 141 krajach świata. Jednym z najważniejszych było wsparcie 40 tysięcy kapłanów, a więc co 10 na świecie, poprzez przekazanie ofiar na blisko 1 900 000 intencji mszalnych. Papieska Fundacja wspiera też kształcenie ponad 13 tysięcy seminarzystów, przypomina prezes wykonawcza PKWP.
4: Od początku XXI wieku nasza uwaga skupia się przede wszystkim na krajach, w których chrześcijanie stanowią mniejszość i muszą mierzyć się z radykalnymi formami islamizmu, mówi Regina Lynch. Nadal wspieramy Kościół na Ukrainie, ponieważ sytuacja pozostaje tam bardzo trudna. Dużą uwagę poświęcamy również Bliskiemu Wschodowi, Syrii, Libanowi oraz Ziemi Świętej, dodaje szefowa pomocy Kościołowi w potrzebie. Prosi też o modlitwę w intencjach potrzebujących, bowiem, jak mówi, gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, modlitwa może zdziałać cuda.
2: Dziś 149. rocznica jedynych objawień maryjnych w Polsce, uznanych następnie przez Kościół. Miały one miejsce w Gietrzfałdzie, a wizerunek Matki Bożej Gietrzfałdzkiej już w najbliższy wtorek zostanie odsłonięty w ogrodach watykańskich.
3: Odsłonięcie mozaiki wpisuje się w przygotowania do jubileuszu 150-lecia objawień. Miały one miejsce od czerwca do września 1877 roku, a Matka Boża ukazywała się wówczas 13-letniej Justynie Szafryńskiej i o rok młodszej Barbarze Samulowskiej, dzisiejszej kandydatce na ołtarze. Do jej beatyfikacji brakuje obecnie potwierdzenia cudu za jej wstawiennictwem.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.

Uczyńcie wszystko, co wam powie mój syn. Tymi słowami z Ewangelii świętego Jana rozpoczynamy 45. pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Głównym organizatorem jest Ogólnopolska Izba Optyczna. Po raz pierwszy branżowa izba ogarnia to właśnie spotkanie z tobą, Maryjo, dzisiaj i jutro. Chcemy podziękować za wszystkie dary zbawcze, jakie przez twoje pośrednictwo otrzymamy i otrzymaliśmy jako rzemieślnicy, rodziny rzemieślnicze, ci wszyscy, którzy są przyjaciółmi polskiego rzemiosła w jego trudzie, w tym wszystkim, co projektujemy na przyszłe lata w bardzo, można powiedzieć, niepewnych latach. Ale tutaj u ciebie, Maryjo, chcemy znaleźć poparcie, chcemy zawierzyć każdego z nas, abyśmy stąd wyszli w pełni siły i mocy. Nie tych ludzkich, tylko według ludzkich talentów, ale właśnie tych nadprzyrodzonych, które są potrzebne każdemu człowiekowi, który cieszy się nieśmiertelną duszą. Chcemy, Maryjo, spojrzeć w twoje oczy, bo oczy to jest właśnie ten jedyny i niepowtarzalny organ w życiu człowieka, dzięki któremu, jak mówią znawcy, ponad 80% informacji idzie i pochłaniamy je, tworząc wiedzę, tworząc różne zdarzenia, układając je według takich czy innych kryteriów. W Ewangelii widzimy, jak Pan Jezus kochał tych, którzy byli niewidomi, chorzy, którzy przez lata nie mogli widzieć. Są więc to bardzo spektakularne uzdrowienia. I dlatego ludzkie oczy są tutaj dzisiaj, Maryjo, przed tobą, każdego z nas, abyśmy mogli w tobie odnaleźć to źródło piękna i przez ciebie zobaczyć tego, który nas uzdrawia. Zechciejmy więc dzisiaj każdy z nas osobiście pokłonić się Maryi i spojrzeć w jej oczy, tak jak patrzysz w oczy swojej ukochanej matki, jak patrzysz w oczy ukochanej osoby i chcesz, aby te właśnie źrenice uczyniły wiele dobra dla ciebie. Bądźmy więc wdzięczni za ten dar dzisiejszej pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

0: Akt zawierzenia rzemiosła. Pani Jasnogórska, Matko Nadziei i Królowo Polski, oto staję przed Tobą, polskie, dumne rzemiosło. Stajemy przed Twoim świętym wizerunkiem jako mistrzowie, czeladnicy, uczniowie, przedsiębiorcy, pracownicy i nasze rodziny. Przychodzimy do Ciebie wdzięczni za dziedzictwo pokoleń, które przez wieki budowały naszą ojczyznę pracą własnych rąk, uczciwością, odpowiedzialnością i wiarą. Dziękujemy za wszystkich, którzy przekazywali nam wiedzę i umiejętności zawodowe, kształtowali młodych ludzi i swoim życiem dawali świadectwo, że praca to nie tylko źródło utrzymania, ale także powołanie i służba bliźniemu. Dziś zawierzamy Tobie całe polskie rzemiosło. Zawierzamy nasze warsztaty, firmy, cechy, izby rzemieślnicze, szkoły branżowe i wszystkich, którzy swoją codzienną pracą tworzą dobro wspólne. Matko Najświętsza, w czasach wielkich przemian gospodarczych i społecznych wspieraj nas swoim wstawiennictwem. Pomagaj odnaleźć właściwą drogę pośród wyzwań współczesnego świata. Zawierzamy Ci nasz trud i nasz etos pracy, by każde dzieło naszych rąk było uczciwe, dobrze wykonane i przeniknięte sumieniem. Niech praca pozostanie dla nas służbą Bogu, rodzinie i ojczyźnie. Zawierzamy Ci nasze firmy rodzinne, by przetrwały próbę czasu, by przechodziły z pokolenia na pokolenie wraz z wiarą i wartościami i by w nich dom i warsztat zawsze stanowiły jedno. Zawierzamy Ci naszych uczniów, przyszłość polskiego rzemiosła. Prowadź rękę mistrza, gdy uczy, i serce ucznia, gdy przyjmuje. Niech w naszych warsztatach kształtuje się nie tylko fach, ale i charakter, etyka i wierność. Maryjo, pomóż młodemu pokoleniu odnaleźć sens życia, wartość pracy, znaczenie, odpowiedzialność i piękno służby drugiemu człowiekowi. Niech rozwija swoje talenty dla dobra własnego, swoich rodzin i całej ojczyzny. Maryjo, zawierzamy Ci naszą odpowiedzialność za pracowników, za rodziny, za klientów i wspólnoty, którym służymy. Daj nam siłę, byśmy jej nigdy nie zawiedli i nie zdradzili. Maryjo, zawierzamy Ci nasze czasy z całą ich nowością, ze sztuczną inteligencją i przemianami świata pracy. Wyproś nam mądrość, byśmy w postępie nie zgubili człowieka, a w nowych narzędziach umieli rozpoznać sługę i Pana. Powierzamy Ci wyzwania, jakie niesie globalizacja. Pomóż nam zachować tożsamość polskiego rzemiosła, opartego na jakości, uczciwości, odpowiedzialności i osobistej relacji z klientem. Jasnogórska Matko, jak całe pokolenia rzemieślników przed nami, powtarzamy dziś u Twoich stóp. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Jestem przy Tobie w moim warsztacie i w mojej rodzinie. Pamiętam o tych, którzy nauczyli mnie tego fachu i o tych, których sam mam wychować. Czuwam nad dobrem mojej pracy, mojej rodziny rzemieślniczej i mojej ojczyzny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Matko Boża Częstochowska. Z Tobą chcemy podejmować nasz rzemieślniczy trud. Dziś, jutro i przez wszystkie pokolenia, które przyjdą po nas. Maryjo, Królowo Polski i Patronko Rzemiosła Polskiego, Tobie się zawierzamy. Amen.
1: Bóg zapłać księdzu Krzysztofowi Usieckiemu, krajowemu duszpasterzowi Rzemiosła Polskiego, za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś przed Tobą, Maryjo, stoją uczestnicy 45. ogólnopolskiej pielgrzymki Rzemiosła Polskiego. Także dziś, jak każdego 27. dnia miesiąca, stajemy wraz z Instytutem Stefana Wyszyńskiego, jak również Ruchem Czystych Serc, i redakcją. Trwajcie w miłości, na modlitwie do błogosławionego Stefana, pozostając na nocne czuwanie. Polecamy Tobie, Maryjo, siostry franciszkanki, rodziny Maryi, które dziś złożyły swoją profesję wieczystą. Polecamy pielgrzymów z miejscowości Trzebin, z diecezji gliwickiej. Są wśród nas uczestnicy pierwszej pielgrzymki z Radlina, z archidiecezji katowickiej, pielgrzymka kaszubskich rzemieślników z Wejherowa, pielgrzymi z miejscowości Łubnice, rzemiosło z terenu Nowosądeckiego, z diecezji tarnowskiej, pielgrzymi z parafii Czermin, rzemiosło ze Stargardu Gdańskiego, z Wejherowa, z Jarosławia, Przemyśla, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą, jak każdego dnia, otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat, na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Tobie, Mario, powierzamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem Szorem Grzegorzem Prusem. Wołamy i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Tobie umiłowaną ojczyznę, wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie. W sposób szczególny modlimy się za wszystkie osoby chore i cierpiące. Oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, odmawiając wspólnie tajemnicę szczęści chwalebnej i zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i
0: w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
0: grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
2: grzesznymi,
1: teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak
2: było na początku,
1: teraz, zawsze, na wieki.
2: Amen. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Odmówmy wspólnie modlitwę za wstawiennictwem błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dobrego i mężnego pasterza, który całkowicie zaufał Twojej miłości. Synowskim oddaniem zawierzył Maryi siebie, Kościół i Ojczyznę, dając wzór wierności i pokornej służby człowiekowi. Miłosierny Ojcze, za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana prosimy Cię, umocnij naszą wiarę, abyśmy całym życiem miłowali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i wierni Ewangelii służyli Chrystusowi w każdym człowieku. Spraw, abyśmy z pomocą Maryi, Matki Chrystusowej, pokonywali wszystkie kryzysy i przeciwności. Błogosław Ojczyźnie, broń nas od niewiary, nienawiści i wojny. Ogarnij Kościół i cały świat swoim wielkim miłosierdziem. Dobry Boże, udziel mi za wstawiennictwem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego łaski, o którą Cię teraz z ufnością proszę. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
3: Na tej drodze ku Maryi i przez Maryję nigdy się nie zawiodłem. Te słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego stają się dzisiaj zadaniem każdego i każdej z nas, niezależnie od tego, kim dzisiaj jesteśmy.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Czy chcesz wyznać miłość, podziękować, przeprosić, a może pozdrowić? Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz.
1: Wieczór dla Ciebie. W każdą sobotę od 21.30.
2: No to startujemy, drodzy Państwo. Mamy pierwszy wakacyjny weekend. Mamy pierwszy weekend, kiedy jest tak gorąco. Mam nadzieję, że jakoś żyjecie, że jakoś się chłodzicie i że jakoś sposobami na przetrwanie tego czasu będziecie się z nami dzielić. Tutaj już telefon się rozdzwania, aczkolwiek ręki nie mam tak długiej, żeby móc rozmawiać, mówić do mikrofonu i odbierać telefon, więc za chwilę to uczynię, naprawdę obiecuję, będę odbierać telefony, ile się da, 18 34 0101. Można też pisać SMS-y 7248. Trzeba w treść SMS-a wpisać rdn.wdc i to, co Państwo już dalej chcą. Taki SMS kosztuje 2 zł plus VAT. No to co? No to startujemy. Lucyna Ruchała, witam Was gorąco i zapraszam na wieczór dla Ciebie, drogi słuchaczu, kochana słuchaczko.

0: No dobrze, dobrze. Suzy Quatro i Chris Norman już nam wystarczająco długo pośpiewali i wystarczająco długo pan Piotr Stuchowa naczekał się na to, żeby porozmawiać na antenie. Dzień dobry, wieczór w zasadzie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Panie Piotrze, przyszły solenizancie, słuchamy.
1: No więc tak, w pierwszej kolejności chcę złożyć najlepsze życzenia imieninowe wszystkim Władysławom. Siostrzeńcowi Michałowi, który ma dzisiaj urodziny kolejne. No oczywiście wszystkim solenizantom i jubilatom ostatnich dni i zbliżających się najbliższych. A ten czas obfituje w dość dużo imieni, bo i Alicja, Emilia, Piotr, Paweł, pani Lucyna będzie też wchodzić imieniny. No i oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Nie wymieniam po kolei wszystkiego, żeby kogoś nie pominąć. No ale wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia wszelkich marzeń i wszystkiego najlepsze. No oczywiście chciałem też pozdrowić panią Zosię z Polic, pana Józefa ze Świętokrzyskiego, pana z Woli Zędzińskiej, pana Janusza, całą pozostałą część rodziny, całą rodzinę, wszystkich znajomych, wszystkich tych, którzy by chcieli być pozdrowieni, a nie są. No i oczywiście też chciałem pani Lucynko, pani przekazać najlepsze życzenia, bo to mówię, dzień pomoci, pani też będzie świętować.
0: Serdeczne dzięki panie Piotrze. Już poza anteną tutaj parę słów ode mnie wybrzmiało, ale jeszcze powtarzam, dużo dobra i wszystkiego, co najpiękniejsze dla pana.
1: Dziękuję bardzo i również wszystkiego najlepszego, odwzajemniam życzenia. No i wszystkiego dobrego dla pani i dla całej redakcji i dla wszystkich znajomych.
0: Dzięki serdecznie panie Piotrze. Dlaczego taka piosenka zamówiona dzisiaj? Szklana pogoda Lombard.
1: No można to różnie interpretować, no ponieważ dzisiaj ładnie słonko świeciło, grzało, było bardzo ciepło, a jutro ma być jeszcze lepiej. No myślę, że uda się to, można podciągnąć pod ten utwór i pod ten tytuł.
0: No to słuchamy, czy jeszcze kogoś pozdrawiamy?
1: Słuchamy.
0: Dzięki panie Piotrze, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.

0: To się muzycznie już bardzo schłodziliśmy. A jaki sposób na radzenie sobie z tymi wysokimi temperaturami ma pani Zosia z Polichdy? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Witam panią Lucynkę. Najpierw składam serdeczne życzenia pani Lucynce i panu Piotrowi z Radia ze Sącza.
0: Dzięki serdecznie.
1: Panu Pawłowi z Radia Starnowa. Serdeczne życzenia dla trzech Piotrusiów z Policht, dla pana Piotrusia z Tuchowa i bardzo dziękuję za pozdrowienia. Tym Piotrusiom wszystkim składam serdeczne życzenia wszystkiego dobrego i słodyczy tego słuchaczka radia życzy. Pozdrawiam Jasię, jej męża, Paulinkę, jej męża, Zosię, jej siostrę, Zdzicha z Gromnika, Marysię z Gromnika, jej męża, Jadzie z Gromnika, pozdrowienia dla pani Wioli, jej całej rodzinki, dla pani Teresy ze Sącza, dla pana Józefa ze Świętokrzyskiego, dla Marysi z Tuchowa. Pozdrowienia dla mojej całej rodzinki, dla pana Janusza z Woli Rzędziejskiej, dla Ani i Bogusi i ich rodzin z Bogoniowic oraz jeżeli są Pektusy, to też ich serdecznie pozdrawiam. I koło gospody z Polik oraz wszystkich słuchających radia.
0: Pani Zosiu, pani to ma wszystko napisane, czy ma tak pani świetną pamięć?
1: Ja trochę, nieraz trochę piszę, a trochę...
0: No właśnie, nie po raz pierwszy zadaję to pytanie, ale rzeczywiście to jest imponująca pamięć, no naprawdę. Chyba pani ją rozwija przez te wszystkie swoje robótki ręczne jeszcze, prawda? Taka lotność umysłowa, no naprawdę.
1: Tak, jak się robi robótki, to się myśli.
0: Chłodzi się trochę przy tych robótkach człowiek, czy tak niekoniecznie?
1: A jeżeli idę na pole, tak siędę na ławce w cieniu, to tak się troszkę chłodzi, ale tak to gorąco.
0: Gorąco. Czyli nie ma sposobu.
1: Nie ma, nie ma.
0: Nie ma sposobu.
1: Jedynie się oblać zimną wodą.
0: O, no właśnie. Mówię, lato jest, to musi być gorąco, prawda? Jak jest zima, to musi być zimno, lato jest, to musi być gorąco.
1: Zimno, tak. Tak powinno być.
0: Tak jest. I cieszmy się z tego, co jest. Pani Zosiu, jaka piosenka będzie teraz dla tych wszystkich, których pani wymieniła? I jeszcze innych.
1: Zapomniałam.
0: A to ja pani przypomnę. Będzie oczywiście grupa Pektus. To, co chciałbym ci dać.
1: O, to, co chciałbym ci dać. No nie, zapomniałam sobie, jaki to tytuł.
0: No bo tych tytułów jest całkiem sporo, Pektusów.
1: Tak.
0: A ja mam napisane, także, więc tutaj jest mi łatwiej.
1: Dziękuję bardzo i dobranoc i słucham.
0: I dobranoc i proszę słuchać. Dzięki bardzo, pani Zofia.
1: Dobranoc.

0: Z wielką przyjemnością na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wieczorze dla Ciebie witamy Panią Wiolę. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Pani Lucynko. Serdecznie Panią witam po dłuższej przerwie. Bardzo mi miło, że Panią słyszę. Serdecznie Panią pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie Panią Tomasza Gat i wszystkich pracowników Radio RDN Nowy Sącz, Tarnów. Serdecznie dziękuję Pani Zosieńce za pozdrowienia. Serdecznie, gorąco ją pozdrawiam. Moje dzieci, wnuki, rodzeństwo moje, Pana Józefa ze Świętokrzyskiego, bo ostatnio zapomniałam go pozdrowić, bo żeśmy się rozgadali z Panią tą Wandą o kwiatach i zapomniałam o Panu Józefie. Serdecznie go pozdrawiam. Wszystkich i wszystkim życzę miłych, spokojnych wakacji.
0: A Pani ma jakieś wakacyjne plany?
1: Znaczy się, ja się zauważam teraz taka domatorka, że tylko my w domu siedzimy, ale cieszę się, bo syn przyjechał na urlop na 2 tygodnie, także gdzieś sobie pojeździmy.
0: No to jest plan, to jest fantastyczny plan.
1: Super, naprawdę. Jedna córka pojechała na wczasy, wróci, to przyjedzie, teraz jestem ze synem, także super.
0: Dobrze, jest towarzystwo.
1: Towarzystwo, jest tam ciepłutko. W przepięknej okolicy, w Joninach spokój, także naprawdę... Tylko, żeby była ta druga połówka, no niestety nie ma, już przeszło rok.
0: Ale tam czuwa, no, myślę, że czuwa na pewno.
1: Tak. Czuję, że on czuwa. No, Pani Lucynko, bardzo dziękuję.
0: Nie ma innej opcji, żeby nie czuwał. I jest w najlepszym towarzystwie. Pani Wiolu, ciężko cokolwiek mądrego powiedzieć, ale... Niech się Pani trzyma i wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję.
0: Przytulam mocno.
1: Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, pa.
0: A pani Wiola zamówiła piosenkę Zenka Martyniuka ostatni raz.

0: Zenek Martyniuk, ostatni raz i dla pani Wioli była to dedykacja przez nią wybrana. A teraz z nami jest pani Krystyna, którą bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, pani Rutenko, dobry wieczór.
0: Pani Krystyna dzwoni do nas z Dobrkowa i pewnie będzie tutaj długa lista pozdrowień, jak znam życie i pamięć mam chyba jeszcze dobrą. No to słuchamy.
1: Będę się wstrzymać.
0: Proszę bardzo.
1: Szczególnie pozdrawiam moje wnuczki, które skończyły szkołę z ocenami bardzo dobrymi i nawet ze stypendium. Wnuki, wszystkie wnuki, które się uczą. Bardzo dobre wyniki, które jeszcze nie doszły do tej szkoły, to mogą dostać jakieś stypendium, jakieś coś, ale które są młodsze, to nie. Wszystkiego dobrego im życzę, zdrowia przede wszystkim, udanych wakacji i wybranie nowej szkoły, na przykład mojej wnusi, bo następną szkołę musi wybierać, bo skończyła 8 klasę. Moja Julitka, a moja Olusia. Także wszystkich pozdrawiam, wszystkich słuchających, Marysię przede wszystkim, przyjaciółkę z wnukami i też się im uczyli dobrze, jest zadowolona. Moje przyjaciółkę Kazie, wszystkiego dobrego jej życzę. Przede wszystkim zdrowia jej mężowi i wszystkich słuchających. Pana Józefa ze Świętokrzyskiego. Przede wszystkim życzę zdrowia wszystkim słuchającym. I moje wnuki, które są za granicą. Też im życzę wszystkiego dobrego, dobrej pracy i mniej upałów, bo tam jeszcze w Niemczech jeszcze jest bardziej gorąco jak u nas. Także wszystkiego dobrego. Panią Teresę Starnowa, pana Józefa ze Świętokrzyskiego pozdrawiam też gorąco. I dziękuję wszystkim, którzy pozdrawiali mnie też, nawet i przez telefon miałam życzenia różnego typu.
0: No to miłe, różne, miłe to jest.
1: Były i urodzinowe i takie różne, także to wszystko się liczy.
0: Tak, bo pani całkiem niedawno kolejną 18 kończyła.
1: Tak. Oby się to wróciło do tyłu, to było dobrze.
0: No to dla pani zdrowia przede wszystkim, pani Krystyno. Jak już tak pani wszystkim życzy, to pani by się też przydało, prawda? Trochę. Trochę więcej.
1: Mniej gorąca.
0: A, mniej gorąca. Będzie w swoim czasie mniej gorąca.
1: Ja w domu mam chłodno. Jak nie wychodzę, tylko na pole, to jest dobrze.
0: Jak w mieszkaniu chłodno, to już połowa sukcesu.
1: W mieszkaniu mam chłodno.
0: No, to elegancko.
1: Nie, bo jak nie odmykam za bardzo, to nie, to się nic nie dzieje. Mogę siedzieć.

0: Takže všetko tak. No, pani Lucenka, preda všetkým nás pozdraviam.
1: Ďakujem.
0: Ďakujem, že odebral, no ale telefon zaraz pohľadne.
1: Odbieram. Odbieram. No. Pani Krystyna, to co, gramy coś ciekawego, ładnego? Pewnie o wakacjach coś zagramy tutaj. Będą się wnuczki cieszyć i pewnie nie tylko.
0: No moja Julitka, Olusia i Temoś i tam resztę innych.
1: No to pozdrowienia dla całej pani rodziny, dla wszystkich znajomych, no i dla pani szczególne.
0: Wszystkich znajomych, wszystkich wnuków. Wnuków i prawnuków już, tak. Moja Antosia, Jagódka, ja Antosia. Także wszystkich pozdrawiam gorąco. I moje wnuki, moje prawnuki, moje za granicą. Moja Kasiuncia, bo tam jest mężem w Niemczech. Także życzę jej wszystkiego dobrego i żeby mniej roboty miała.
1: No, mam nadzieję, że słuchają.
0: A tam jest dużo roboty, bo tam jeździ całe samochody u ogórków, a teraz roboty jest ogórkowo.
1: No to jak w radiu jest sezon ogórkowy, to tam sezon ogórkowy oznacza dużo pracy.
0: Tak. Tam mają cały nic nie robotę.
1: No to niech chociaż trochę wakacji mają, prawda?
0: No.
1: Trochę odpoczynku. Dzięki pani Krystyno. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i no zagrajmy coś, prawda?
0: Coś takiego, wakacje.
1: Zagrajmy coś. Pozdrawiam.

ITP itd. I tutaj RDN WDC. Tak państwo piszą w swoich SMS-ach, które państwo wysyłają pod 7248. A po tym RDN.WDC są różne inne, bardzo piękne treści. I jeden z SMS-ów brzmi tak. Pierwszy, który przyszedł. Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy ślubu. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia wszystkich marzeń dla mojej kochanej żonki Eweliny Rozbickiej. Przesyła twój mąż Dariusz Rozbicki i proszę o piosenkę Baciary 7 czerwonych róż. Proszę bardzo.

8 minut po godzinie 22. Kolejne SMS-y czekają na odczytanie i na spełnienie muzycznych próśb i już zaraz z nimi będziemy spieszyć. Przypominam sposoby kontaktu z nami. 7248 to jest numer, pod który Państwo mogą wysyłać SMS-y. W treść należy wpisać rdn.wdc, żeby w dobre miejsce ten SMS trafił, a później już to, co Państwo chcą, to piszą. Można też dzwonić 18 34 0101. No to kolejny SMS przed nami. Wszystkiego najlepszego z okazji 45. rocznicy ślubu dla Marii i Jerzego Dubisz z Jaworza. Dużo zdrowia, radości, miłości, szczęścia, uśmiechu, zadowolenia z dzieci i wnuków. Przesyłają syn Piotrek z żoną i wnukami Amelią i Wiktorem. Pozdrawiamy prowadzących i prosimy o piosenkę. Jaka piosenka? Nie napisano, więc pomyślałam sobie, że Czerwone wino będzie pasować.

0: Czerwone wino będziemy sączyć aż po brzask. Tylko jak niektórzy powtarzają, pamiętajcie, że piekło istnieje. No ale dobrze, teraz nie o tym, nie o tym. Teraz z nami jest pani Teresa. Dobry wieczór, pani Tereso.
1: Dobry wieczór, Teresa z Nowego Sącza.
0: Pani Teresa z Nowego Sącza. A dzisiaj już była pani pozdrawiana, z tego co pamiętam, tak?
1: A tak, no, pytają Zosię.
0: No właśnie, to ta pani Teresa. To teraz niech pani pozdrawia, czy składa życzenia, co tam pani chce.
1: Tak, pani Lucynko. Pozdrawiam teraz panią gorąco, bardzo gorąco. Pozdrawiam moją mamę Lidię, moją siostrę Jadzie, całą moją rodzinkę.
0: Pani Tereso, jakby pani troszeczkę ściszyła radio, byłoby dużo lepiej słychać, dobrze?
1: No dobrze. I chciałam pozdrowić jeszcze panią Zosię. A teraz dobrze?
0: Słyszę panią kilka razy, ale dobrze. Niech już zostanie tak, jak jest. Mam nadzieję, że będzie to czytelne dla wszystkich.
1: No, jeszcze raz panią Zosię pozdrawiam i bardzo dziękuję za pozdrowienia. Pana Józefa Świętokrzyskiego. Chciałam pozdrowić jeszcze moich kuzynów z Rosiany Dolnej. Zosię z Białego Dunajca. Moją siostrę Zosię i szwagra Antoniego z Dolnego Śląska, Marysię. I moich znajomych, moje koleżanki. I prosiłabym piosenkę Złote Lato Janusza Laskowskiego. Bardzo dziękuję pani.
0: Dziękuję bardzo. No teraz już było bardzo dobrze wszystko słychać. Pani Tereso, spokojnego wieczoru i gramy pana Janusza Laskowskiego specjalnie dla pani i dla tych, których pani pozdrowiła.
1: Dziękuję, dobranoc.

mamy nadzieję, że to lato będzie piękne, złote, ciepłe. No może nie tak gorące jak jutro czy pojutrze. No dzisiaj to jeszcze nie było temperaturowe apogeum, wszystko przed nami. No ale niech będzie pięknie. Teraz oddajemy głos nadawcom kolejnych SMS-ów, bo trochę ich jest, więc nadrabiamy. Pozdro dla Agnieszki z Tuchowa przesyła cichy wielbiciel. Proszę, Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Dzięki. Bardzo proszę.

Swoją drogą, to fajnie jest mieć swój kawałek podłogi. Pod 7248 przyszły kolejne SMS-y, a następny jest tej treści. W ten sobotni wieczór zagrajmy utwór For a While, Whisper Hood i Komodo Tomasz. No to zagrajmy, panie Tomaszu, oczywiście.

Zacznij szukać siebie, nieważne co mówią inni. Takimi słowami się ta piosenka kończy. No bardzo ładna, bardzo ładna. Teraz też będzie bardzo ładna piosenka, chociaż w zupełnie innej stylistyce, w innym gatunku muzycznym, bo to będzie piosenka dedykacja. Od syna Macieja dla taty Stanisława z okazji Dnia Ojca. Z podziękowaniem za to, że zawsze można na niego liczyć i w ciężkich chwilach nigdy nie odmówi pomocy i wsparcia. No to musi być wspaniały tata. Po Degrodzcy chłopcy płynęli.

0: No ładnie grają ci podegrodzcy chłopcy, no bardzo ładnie. A z nami jest pan Józef ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór, witam serdecznie panie Józefie.
1: Dobry wieczór pani Lucynko, witam serdecznie i panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia RDN, mojego ulubionego.
0: Cudownie.
1: Tak, właśnie. Bardzo dziękuję za pozdrowienia od pań i panów. Dobrego czasu letniego życzę wszystkim. I pani Lucynko, droga nam wszystkim, pani redaktor Lucynko, przyjmij od Józefa jak najlepsze życzenia imieninowe. Przede wszystkim niech wiara, nadzieja da tobie wsparcie, a Boża miłość towarzyszy tobie, pani Lucynko, każdego dnia.
0: Serdecznie dziękuję. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna za pamięć i za życzenia, panie Józefie. Dzięki bardzo.
1: A teraz ja chciałbym usłyszeć piosenkę, którą pani sobie sama, że tak powiem, wybrała, którą lubi.
0: To było polecenie od pana Józefa. Piosenka, której dawno nie słyszałam, ale słowa są niesamowicie mądre moim zdaniem. Piosenka ma już swoje lata, ja zresztą też, ale nie o to chodzi. Niektóre rzeczy i niektóre osoby się nie starzeją, mamy nadzieję. Dziękuję pięknie, panie Józefie. Czy jeszcze dla kogoś pozdrowienia pan przekazuje, czy gramy?
1: To będzie wszystko, co chciałbym powiedzieć tym razem.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego czasu życzę.
1: No to dobrego czasu i ja bardzo, tym bardziej ja bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: Dziękuję, dobranoc. Będą tu 24 zachody słońca grupy Firebirds. Tak na szybko.

0: Szczęścia kupić się nie da, niektóre rzeczy są bezcenne, tak jak na przykład telefony od naszych słuchaczy. A witam serdecznie teraz panią Joannę. Londyn się kłania.
1: Dobry wieczór, dokładnie Londyn się kłania. Witam wszystkich słuchających i pozdrawiam ich serdecznie. Pozdrawiam również prowadzącą i cały zespół radia.
0: Bardzo pięknie dziękujemy. Pani Joanno, ostatnio jak rozmawiałyśmy, pamiętam, u was było bardzo gorąco. Jak jest teraz? Przebiliście Nowy Sącz?
1: Chciałabym tylko powiedzieć, że to od nas idzie teraz do was.
0: No właśnie, właśnie. A u was już przeszło?
1: Także, to znaczy tak, dzisiaj poczułam, jakby to powiedzieć, że wiem jak to jest, jak się skręca w piekarniku 8 stopni mniej.
0: Ile stopni?
1: Dzisiaj było tak znośnie, bo było około 36-38, a wczoraj było przykładowo 17-35, miałam jeszcze 42 stopnie.
0: O mój Boże, to już się białko
1: czyli
0: zaczyna ścinać.
1: To było o 13.
0: No to u nas to jeszcze przed nami wszystko.
1: Tak, tak. Także jutro, to od nas idzie do was. Przesyłamy gorące pozdrowienia włącznie z gorącym powiewem wiatru.
0: Tak jest. Te pozdrowienia są ostatnio bardzo wprost proporcjonalne do temperatur za oknami. A jakie ma pani sposoby na radzenie sobie z tym? Bo pani już ma tutaj opracowane
1: pewnie jakieś. Chwileczką sobie piłam mrożoną kawę.
0: Mrożoną kawę? Mrożona kawa to tak. Ale bezkofeinowa czy nie?
1: No nie, nie, nie. Tam idzie dopio. Czyli takie podwójne, mocne. Że tak powiem,
0: i później nie ma problemu ze snem?
1: Nie, mocna kawa.
0: Nie ma problemu ze snem później, pani Joanno?
1: Nie, nie, nie, nie. Dla mnie to nie jest problem. Ja nieraz wypiję kawę i za 10 minut jak dziecko zasnę. Na mnie nie działa kawa, niestety. Ale lubię jej smak bardzo.
0: Właśnie, ja też dlatego piję kawę. I też mam tak samo z tym spaniem po kawie.
1: No to dobrze wiedzieć.
0: Właśnie, jeśli kawa taka ochładza, no to może rzeczywiście jest w tym coś takiego, co można sobie u nas zapodać na Sądecczyźnie. Zobaczymy, czy tak jak u pani też zadziała to chłodzenie.
1: No, zobaczymy jak to w ogóle będzie, bo za tydzień o tej porze na pewno będziemy słuchać audycji już w aucie, w drodze do Polski.
0: Super!
1: No to i mam nadzieję, że nie przyjedzie największe upały.
0: Nie. Wtedy już nie. Wtedy to już będziecie się musieli trochę cieplej ubrać chyba nawet. Bo już tak będzie niewiele powyżej 20. To nic.
1: No ja tak nie do końca wierzę w te pogody, te prognozy. Nie, nie, nie.
0: Ja też nie, aczkolwiek się ostatnio sprawdzają. No zobaczymy.
1: No, niestety.
0: Zobaczymy. W każdym razie bardzo fajnie, że przyjedziecie do kraju. Mam nadzieję, że bardzo dobrze ten czas spędzicie. A co jest w kraju? A w kraju to bida, proszę pani.
1: Dokładnie, dlatego dedykuję tą bidę w kraju, zwłaszcza dla mojego taty. Uwielbię ten kawałek i na pewno teraz tego słucha.
0: Oczywiście mówimy o piosence Kordiana, Bida w kraju. Pani Joanno, dziękuję za telefon, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy panią i pani bliskich. No i być może do zobaczenia, jak będzie po drodze.
1: Dziękuję bardzo serdecznie i spokojnej nocy. I do zobaczenia, mam
0: dziękuję.
1: Nadzieję.
0: Dziękuję, wzajemnie.

A u nas idą tutaj kolejne SMS-y, więc szybko czytamy i spełniamy muzyczne prośby. Najserdeczniejsze życzenia imieninowe dla Pawła Kulaka z Limanowej, świetnego kierowcy i super człowieka. Niech każdy dzień przynosi ci mnóstwo radości i niech nie zabraknie ci zdrowia oraz zapału do odkrywania kolejnych zakątków świata. To życzenia od medżugorskiej ekipy wraz z muzyczną dedykacją.

0: co z serca płyną.
1: No różne SMS-y przychodzą pod 7248 i kolejny jest tej treści. Dobry wieczór, minionku Kasiu, gorąco, gorąco, gorąco, uff, wyciągaj lód z lodówy. Pani Lucyno, jest szansa na piosenkę o śniegu? Pozdrawiam RDN, Łukasz. Panie Łukaszu, no jasne, że jest szansa na piosenkę o śniegu. No i właśnie już teraz ta piosenka zaczyna wybrzmiewać na naszej antenie. Chyba jesteśmy pierwsi, którzy w tym sezonie zagrali piosenkę o śniegu.

0: No i co, ochłodziło się troszeczkę? Mam nadzieję, że tak, że się schłodziła atmosfera nieco dzięki tej piosence i nie tylko dzięki piosence, ale po prostu trochę temperatury już spadły, już nie ma 30 stopni. Niech zerknę na moment na nasz termometr.
1: Pada śnieg, puszysty śnieg.
0: 26, no dobrze. Jutro będzie o 10 więcej. Jeszcze kolejna prośba SMS-owa. Proszę o Durand Durand Come Undone dla samotnych od Fryderyka ze Strzyżowa z Podkarpacia. Dziękuję bardzo. Proszę.

0: Kolejną dedykacją muzyczną SMS-ową. Pozdro dla samotnej A przesyła samotny P. Proszę o Telisa Valasa, Some Broken Hearts Never Mend. Dzięki.
1: Coffee black.

Powoli zbliża się godzina 23. Jeszcze jedna prośba muzyczna nam pozostała w SMS-ach. Dzięki za dziś i pozdro dla prowadzących, przesyła Piotr. Proszę o Afrique Simon, Ramaya. I już ta piosenka za moment będzie. Ja tylko bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wyśpijcie się, mimo że tak długo słuchacie radia. No, bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Ale wyśpijcie się, miejcie jutro piękny dzień. Na pewno będzie słoneczny, na pewno będzie gorący. Wszystkiego, co najlepsze na całe wakacje. Lucyna Ruchała.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.